0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj nam będzie nadal ciepło, chociaż były takie miejsca w części południowej Wielkopolski, gdzie trochę popadało, niewiele, ale zawsze. I ten deszcz ponoć jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych możliwy. Dziś maksymalnie do 25-6 stopni. Na razie 19, wiatr z południowego zachodu wieje słabo 11 km na godzinę i niewiele przyspieszy. Na barometrach teraz 1007 hektopaskali, biomat jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 6.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL, mówi wiceprezes Adam Konopka.
6: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
5: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u.

0: tylko do połowy. Trudno zapełnić się bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
1: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
0: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
2: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.
4: Dzień dobry, jakby ktoś miał déjà vu, to my jesteśmy znów w tej samej postaci. Grażyna Marciniak
5: i Karolina Romka, tylko że się dzień zmienił. Środa jest, ale poranek niezmienny. Jakoś tak te poranki pięknie wskakują w tym tygodniu.
4: 9 września, jakby ktoś pytał, 252 dzień roku już.
5: Dziś Międzynarodowy Dzień Urody, spójrzcie, jak pięknie słońce staje.
4: No właśnie, i spójrzcie też na siebie, co jesteście uroczy, fantastycznie, uśmiechnijcie się do siebie szeroko. Uroda to jest coś, nad czym można popracować, a najważniejsze, żebyście się sami sobie podobali. I o tym pamiętajcie i dużo uśmiechu życzymy wam na cały dzień. 5 po 6.

0: Ona ciągle czeka na ten wieczór, ten właśnie, a u nas dopiero się poranek rozkręca. Jest taki, na który wy też czekacie.
1: Chociaż gdyby ktoś się budził znacznie wcześniej, jeszcze parę minut temu, to by pomyślał, chyba jeszcze ciemna noc. Mm-hmm. O, niestety
0: ciemno,
1: tak to
0: wszędzie,
1: wygląda.
0: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
1: Ale wschód słońca, tak prawie idealnie się wstrzeliłyśmy, 6:12, więc już jest coraz więcej tych promieni. Zachód o 19:17.
0: Czyli dzień trwający 13 godzin, 4 minuty, dłuższy od tego najkrótszego, o 5 godzin i 15 minut, i 17, przepraszam.
1: No 2 minuty urwać też coś od rana.
0: To w ogóle, pardon.
1: To prawie piosenka. Jeżeli rano macie jakieś ważne rzeczy do załatwienia, to pomyślcie o nich później.
0: Mówisz?
1: Tak.
0: Dobrze, to ja chyba idę zrobić kawę. Okay. Nie? To smacznego wam życzymy jak coś.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Tak, już ta wspomniana kawa zrobiona, to zabieramy się za gazetki kolorowe, krzyczące już z okładek, co tam, jak tam. No i bardzo proszę, mamy proste triki, ponoć na wyższą emeryturę. Jak się kończy przygodę z pracą, to ponoć podpowiedzi, jak zyskać.
1: Słynna aktorka dwa razy złamała przepisy, Szapołowska wjechała autem do pałacu. A to sprytna.
0: Jakże autem, że zaparkowała tam w środku?
1: Ciekawe, czy po schodach to już jest wyczyn.
0: No dobrze, nie wiem, czy tym po schodach, ponoć wjedzie wszędzie. Polska zbrojeniówka chwali się nowym sprzętem, ale mocarny wóz, o czołg chodzi. Aha, jakby okay. Ktoś pytał.
1: Dobrze. Żyj lepiej. O, to jest też takie hasło na dzisiaj, na zielono, więc nie wiem, o co chodzi, ale można sprawdzić.
0: To niech to będzie hasło na dzisiaj. Tam chyba chodziło o dobre jedzonko, wiesz? W kwestii jedzenia dobra macocha Gessler, która pokazała światu pasierbicę swoją.
1: No
0: i bardzo przyjemna dziewczyna i bardzo ładnie, zaskoczyła
1: wszystkich. Do śniadania różne tematy.
0: Z dumą pokazała zdjęcie pasierbicy, a my z dumą będziemy wam rozkręcać poranek, więc jakbyście mieli ochotę z nami zostać, to się polecamy. Na 106.4, jak coś. Dla wszystkich dziewczyn już teraz Cyndi Lauper. Do

0: Dziewczyny z Bananarama i Wenus, a my schodzimy na ziemię, żeby już za kilka chwil powiedzieć wam, jak tam trasa.
1: I wszystkich zakułkach, i dziewczyn, i chłopców witamy serdecznie, poranku, witamy, witamy. Będziemy sprawdzać, co się dzieje. Jeżeli coś widzicie na swoich drogach, to zawsze studio dla kierowców jest do waszej dyspozycji.
0: 62 500 306 4. I oczywiście profil Radia Centrum na Facebooku. W trasę wyruszamy już za kilka chwil.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszone za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie dzisiaj będzie też przyjemnie, chociaż coś tam synoptycy przebąkują o niewielkich opadach deszczu w części naszego regionu. Ale na razie jest okej i będzie też przyjemna temperatura. Z mniej przyjemnych rzeczy drogowych, remonty. No i to właśnie od dzisiaj zamknięcie odcinka drogi powiatowej Janków Pierwszy Grodzisk. To jest następny etap robót mających na celu usunięcie awarii, która wystąpiła podczas przebudowy drogi. No i wyznaczono objazdy dla pojazdów osobowych przez Krajową 12, przez miejscowość Popówek do Jutrów Piotrów, do Wojewódzkiej 442, dla pojazdów ciężarowych przez Krajową 12, również miasto Kalisz do drogi wojewódzkiej 442, a na zamkniętym odcinku drogi dopuszczony wyłącznie ruch pojazdów budowy i mieszkańców, którzy dojeżdżają do posesji, no i oczywiście służb ratunkowych. W kwestiach remontowych jeszcze S11, czyli obwodnica Kępna, tutaj na 2 kilometrach także się dzieje ruch prowadzony wahadłowo. Noga z gazu, moi drodzy, również. Droga Krajowa 36 to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Ruch wahadłowy, utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna właśnie. No i Krajowa 12 to już trasa Kalisz, Opatówek. Tutaj najwięcej dzieje się w Zdunach, utrudnienia, zwężania, więc także jedźcie ostrożnie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Star po latach wraca na rynek nowych ciężarówek. MAN przywraca jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, ale nie oznacza to powrotu konstrukcji ze Starachowic. Te nowe mają służyć przede wszystkim w wojsku, a co najważniejsze, ich podwozia będą produkowane w Polsce, w Niepołomicach.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 26 minut do 7.

0: Ale tam zawarczało, ile tam było energii w tej muzyce.
1: Rzeczywiście. Tutaj jest energia trochę inna. Artur Rojek prezentuje taki model energii, w której trzeba się troszeczkę tak wsłuchać. No ale wsłuchujecie się intensywnie. Lista przebyw top 30, tutaj również różne propozycje i Mira Fiori również w zestawieniu.
0: Myślę, że na Mira Fiori możecie oddawać spokojnie głos rc.fm, zakładka top 30. Wskoczyła nam na 20 miejsce jako nowość, więc spodobało się chyba wielu. Macie jeszcze sporo czasu do piątku, żeby ten głos oddawać, a teraz wam już przypomnimy, jak ten kawałek brzmi. Mira Fiori, Artur Rojek.
2: Lista przebojów top 30 i gra muzyka.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, kto już przyszedł na świat 9 września 1939 rok. Zbigniew Namysłowski, jeden z najbardziej znanych polskich jazzmenów, multiinstrumentalistów.
2: Wiesław Gołaz, wybitny polski aktor, no i znamy go z wielu ról, m.in. z Czterech Pancernych i Psa.
1: 60. rocznik Hugh Grant, brytyjski król komedii romantycznych, czyli Cztery Wesela i Pogrzeb, Nothing Kill, czy Dziennik Bridget Jones.
2: Adam Sandler, 1966. rocznik, amerykański komik i aktor.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje oczywiście.
2: Maria Peszek, wokalistka alternatywna, aktorka teatralna i filmowa.
1: Aktorsko Marcin Bosak, urodzony 79 roku. Znacie go z M jak Miłość, czy chociażby W Ciemności.
2: Luka Modrić, chorwacki piłkarz, legenda Realu Madryt i zdobywca złotej piłki.
1: A w roku 87 w Ostrowie Wielkopolskim rodził się Marek Szwara, piłkarz ręczny, grający w pozycji rozgrywającego, KPR Ostrowia, reprezentant Polski także.
2: A ci, którzy urodzili się z 9 września, wyróżniają się wyjątkowo bystrym umysłem, świetną intuicją.
1: Mają ogromne pokłady empatii i wrażliwości, są niezwykle pracowici, zorganizowani i zdeterminowani w dążeniu do celu.
2: Mają tendencję do obrania na swoje barki zbyt wielu obowiązków i zbytniego zamartwienia się o przyszłość. Nie warto.
1: W miłości bywają nieco przewrotni, ale za to wierni. Szczęśliwa cyfra to 9.
2: Kamień szlachetny, szafir.
1: Sprzyjający znak zodiaku.
3: Byk.
1: No to wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego co najlepsze. I oczywiście wędruje do Was upominek muzyczny. Good luck, babe.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nie dość, że ostrzeżenia przed upałami, to jeszcze możliwe burze i ulewy. O tym powiemy więcej w wiadomościach o 7:00.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz bardziej błękitne niebo i będzie coraz więcej słońca. 19 stopni teraz na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 25, może miejscami nawet 26 stopni, więc kolejny przyjemny letni nadal dzień. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo, 11 km na godzinę, ale warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
6: Słońce świeci, aż chce się żyć.
7: Więcej słońca, więcej witaminy D.
8: Więcej radości.
9: Widać nawet na Piotrkowskiej.
10: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
5: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski

0: trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
1: Ta trzecia, jak mówi Bogucki, jest fundamentem prezydenckiej propozycji. Wśród głównych założeń projektu prezydenta jest mechanizm ostrzeżeń w postaci obowiązkowych komunikatów przed wpłatą dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
2: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
1: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do trzykrotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
4: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście, gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
3: To była relacja Michała Waszkiewicza. Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z szóstką Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po 3-setowej walce pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 6 minut po 7, dzień dobry tym, którzy teraz wstają. Ponad dzisiaj wszystko sprzyja szybkim decyzjom, pracy i nauce od razu.
7: Będziemy aktywni, odważni i bardziej niż zwykle samodzielni. No, taka autonomia od rana to się przyda, prawda?
6: Bardzo podoba mi się jedno przesłanie. Bądźmy uprzejmi dla innych, pomagajmy sobie. Dzień okaże się bardziej udany. Tego wam życzymy. Do wróżenia wracamy już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: No to zabieramy się za wróżenie. Baranie, uśmiechaj się, bądź życzliwy, bo twoja dobra energia wszystkim się dzisiaj przyda. Dzisiaj szybko załatwisz trudniejsze sprawy lub dostaniesz coś cennego od ważnej osoby. Pomysły, na jakie wpadniesz, będą dochodowe, ale nie będziesz przez cały dzień myśleć o pracy. Popołudnie sprzyja niespodziewanym spotkaniom. Może też nadejść ciekawa wiadomość albo propozycja spotkania.
2: Byku, będziesz w dobrym humorze, ale twoi współpracownicy lub bliscy mogą coś przegapić. Jeśli ktoś zawali sprawę, to dzięki tobie uda się ratować sytuację. Masz dobry dzień. Też na to, żeby pogodzić się z nieprzyjaciółmi. Szybko wyjaśnisz różne spory i nieporozumienia. Pomyśl też o czymś relaksującym. Możesz odkryć nowe hobby, a w miłości masz powodzenie. Chociaż może być dziś trudno znaleźć czas na randkę.
1: Bliźnięta, dzień będzie dla was udany. Można liczyć na życzliwość i wyrozumiałość. Ktoś chętnie pomoże rozwiązać problem, z jakim zmagasz się od pewnego czasu. Dzięki temu poczujesz się spokojniejszy o swoją przyszłość. Po południu warto spotkać się z przyjaciółmi. Posłuchaj najnowszych wiadomości.
2: Rak. Będziesz świetnie zorganizowany, chociaż lepiej cię nie prowokować do dyskusji. Chętnie podejmiesz się ambitnych zadań, aby tylko udowodnić, że zasługujesz na więcej. Zastanów się, czy musisz się aż tak poświęcać. Bez wyrzutów sumienia spotkaj się z przyjaciółmi, zaplanuj różne spotkania czy imprezy. W miłości działaj ostrożnie i nie bądź zazdrosna, a jeśli bliska ci osoba będzie zajęta własnymi sprawami, no to szybko ją stamtąd wyrwiesz.
1: Lwie, nikt cię nie zatrzyma i niczego nie zabroni. Uporasz się z zaległymi sprawami, podejmij właściwe decyzje. Po południu zapragniesz więcej rozrywki. Jeżeli masz plany związane ze sztuką albo hobby, to będziesz też się świetnie bawić. Ktoś bliski może ci wypomnieć, że nie zajmujesz się wspólnymi sprawami, ale nie będziesz się tym przejmować.
2: Panno, dzisiaj będziesz miał wiele sił, postanowisz szybko pozbyć się różnych zaległości, skupisz się na pracy, rachunkach, porządkach, ale też wreszcie odetchniesz z ulgą. Po południu chętnie wybierzesz się na zakupy, będzie ci zależało, żeby uzupełnić zapasy. Wieczorem nie zmuszaj się do niczego, na co nie masz ochoty, warto też odpocząć, bo jutro zapowiada się intensywny dzień pełen ważnych spotkań.
1: Wago, przed tobą dzień sympatyczny. Będziesz rozmowny, gotowy na nowe wyzwania. Dzisiaj twoje pomysły będą się podobać, a nawet przysporzą dodatkowych pieniędzy. Bądź jednak ostrożny, bo łatwo uwierzysz fantastyczne opowieści, a nawet plotki. Nie pozwól, aby ktoś wykorzystał twój entuzjazm i zarobił na twoich pomysłach. Po południu zmiana aury. Skup się na większych zakupach.
2: Skorpionie, postaraj się nie denerwować z byle powodu. Dzień okaże się całkiem udany. Warto rozejrzeć się za nowym hobby albo okazją do nauki. Możesz też zyskać wiele znajomych. Zainspirują cię do dochodowych pomysłów. W miłości zrobi się cieplej, ale niczego nie przyspieszaj. Masz dzisiaj powodzenie. Nie wszyscy będą tak optymistyczni jak ty. Coś może się zmienić na lepsze. Bądź dobrej myśli.
1: Strzelcu, poczujesz przepływ ambicji. Pociągać cię będą ryzykowne pomysły i nie będziesz się bać ciężkiej pracy, żeby nie mieć zaległości. Dzisiaj nie ustępuj. Stawiasz na swoim, po południu jednak zwolnij tempo i nie krytykuj swoich bliskich, a unikniesz nieporozumień. Nie dzisiaj także powinieneś odpocząć wieczorem, na przykład joga albo basen, a potem odcinek twojego ulubionego serialu.
2: Koziorożcu, pomyśl o przyszłości, zaplanuj sobie coś ciekawego do rozwoju. Warto też wyjść do innych, możesz zyskać ciekawych znajomych. A dzisiaj bardzo gorąco, ktoś może ci zazdrościć powodzenia, nawet jakoś przez chwilę stanąć ci na drodze, ale ty sobie ze wszystkim poradzisz. Nie słuchaj wiadomości o bliskich ci osobach, unikniesz problemów, jeżeli sam się z nimi skontaktujesz.
1: A co u wodnika? Możliwe są drobne pomyłki i zguby, bo ktoś może się pomylić lub też sam coś źle zrozumiesz. Nie bądź zły i nie miej do siebie o nic pretensji. Działaj powoli, samodzielnie, jednak osiągniesz swoje cele. Popołudnie sprzyja relaksowi. Nie bierz dla siebie obowiązków, którymi nie musisz się teraz zajmować. Odpocznij od stresów, najlepiej na spacerze.
2: Ryby, przed tobą pracowity dzień. Przypomnisz sobie o rachunkach, ważnych projektach, a także o różnych niedotrzymanych obietnicach. W pracy dokładnie przejrzyj korespondencję, żeby nie przegapić ważnej sprawy. Dzisiaj dzień sprzyja mądrym decyzjom finansowym, a wieczorem zmiana aury najbardziej rozrywkową sprzyja ci powodzenie w miłości.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem. Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.
4: 22 minuty po 7.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Zajrzymy do pasieki, a tu dobiegają końca zbiory miodu.
4: No i więcej o tym słodkim temacie, ale także o bardzo ważnych, także tematach poważnych usłyszycie już o godzinie 7.30. Tymczasem jeszcze wam zagramy Bad Boys Blue, Come Back and Stay.

0: It's my life in no doubt. Zbliża się godzina 7.30, więc czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczął się proces byłego pracownika domu dziecka w Ostrowie Kaliskim. W tym serwisie również kilka słów o wielkopolskim miodzie, a w sporcie ostrowscy żużlowcy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj przed sądem rejonowym w Kaliszu rozpoczął się proces byłego pracownika domu dziecka w Ostrowie Kaliskim Jacka P. Mężczyzna jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch wychowanków.
3: Dwukrotnie naruszył nietykalność cielesną małoletniej, klepiąc ją po pośladku oraz o to, że w dniu 30 września 2024 roku na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej imienia Aniołów Stróżów w miejscowości Brzeziny w następstwie szarpania i przytrzymywania siłą małoletniego spowodował u niego obrażenia ciała pod postacią, w okolicy brody, przyśrodkowo, po stronie prawej, dyskretne podbiegnięcia krwawe, a następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.
2: Powiedziała podczas odczytywania aktu oskarżenia prokurator Katarzyna Nowak. Mężczyzna nie przyznał się do winy, tłumaczył, że nigdy nie dotknął dziewczynki, natomiast chłopca złapał za odzież, gdy ten rzucał po świetlicy poduszkami. O domu dziecka zrobiło się głośno w 2024 roku, kiedy to w placówce przeprowadzono kontrolę, która wykazała szereg nieprawidłowości, w tym w zachowaniu kilkorga wychowawców. Proces, który się rozpoczął wczoraj, jest jego pokłosiem.
4: To całe postępowanie jest konsekwencją nieprawidłowości, które zostały w funkcjonowaniu tej placówki dostrzeżone przez właściwe instytucje. Są to nieprawidłowości dotyczące też postępowania w stosunku do małoletnich. Tak? To jest bardzo istotne i dobrze, że o tym mówimy. Myślę, że to jest też istotne nawet z perspektywy osób, które przebywają w tego rodzaju placówkach, że jednak jeżeli się jakieś nieprawidłowości zdarzają, to warto je zgłaszać.
2: Powiedziała Radio Centrum Kinga Marchwicka-Sobocka, reprezentująca małoletnią pokrzywdzoną. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zmieniamy temat. W pasiekach dobiegają końca zbiory miodu. Te trwają od kwietnia, kiedy to kwitnie rzepak i mniszek. Latem dominuje akacja, lipa, gryka oraz facelia, a sierpień i wrzesień należą do wrzosów i spadzi. Oczywiście zbiory zależą od wielu czynników, ale w Wielkopolsce pszczelarze powinni być zadowoleni z tegorocznego sezonu.
5: Jestem prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc trochę obserwuję te rejony. Z tego co wiem, co mi koledzy mówili, spadzi nie ma za dużo, ale tutaj dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że zbiory miodu w Wielkopolsce bardzo się udały. Sam osobiście mam 60-pniową pasiekę, zebrałem bardzo dużo rzepaku i zebrałem w tym roku pierwszy swój nostrzyk, także rewelacyjny miód nostrzykowy. Na pewno będzie facelia, myślę, że będzie gryka w rejonach poznańskich i rzepak jest, także te miody powinny być.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu i równocześnie prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Z obserwacji pszczelarzy wynika, że najchętniej sięgamy po miody płynne, chociaż krystalizacja to naturalny proces. Jeśli nie zachodzi, może świadczyć to o dodatku do miodu substancji niedozwolonych. Dzisiaj o 17 w Zielonej Górze odbędzie się pierwszy finał indywidualnych Mistrzostw Polski w żużlowej klasie 500R. Następnego dnia rywalizacja przeniesie się do Krosna, a zakończy 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. W gronie finalistów jest dwóch reprezentantów, też od Ostrowi, Szymon Lis i Jakub Urban.
6: Na IMPA jedziemy do Zielonej Góry, do Krosna i tutaj w Ostrowie, także same fajne tory. I...
7: Z jakimi nadziejami właśnie podejdziesz do tych finałów indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R?
6: Podejdę jak do normalnych zawodów, trzeba walczyć o swoje i...
7: Mocni rywale, bo nie tylko Franek Szczyrba, ale też zawodnicy z Ekstraligi.
6: No dokładnie, jest tu paru też chłopaków, którzy dobrze się ścigają i fajna rywalizacja.
2: Powiedział Radio Centrum Szymon Lis. Dodajmy, że wczoraj ostrowska młodzież w Tarnowie rywalizowała w turnieju Zaplecze Kadry Juniorów. Tam Paweł Sitek był 8, a zawody kompletnie nie wyszły Nikodemowi Łuczakowi, który zajął 16 miejsce. Z kolei w Lesznie odbyły się młodzieżowe indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski. 4 miejsce zajął Filip Seniuk, 9 Piotr Rudowicz, a 10 Dawid Skrzypiński.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje. informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry tym kierowcom, którzy pospali teraz nieco dłużej. Zerkam na mapę drogową z informacji od słuchaczy Radia Centrum. Wynika, że są już takie miejsca, gdzie trzeba będzie trochę postać. Tak jest chociażby na ulicy Częstochowskiej w pobliżu Ronda i skrzyżowania ze Szlakiem Bursztynowym. Na Szlaku Bursztynowym również w okolicach Ronda. Tutaj też trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o centrum miasta, jeszcze nie jest tak źle. Na skrzyżowaniach zaleją Wojska Polskiego tradycyjnie o tej porze. 25, czyli podmiejska, i jadąc dalej, tutaj też ruch nie jest bardzo duży. Łódzka w Winiarach i z Duną oczywiście, bo to krajowa 12. Tutaj jak najbardziej, bo tutaj spotkacie drogowców. Z tych największych rzeczy, no to muszę wam przypomnieć o tym, że od dzisiaj zamknięcie odcinka drogi krajowej Janków Pierwszy Grodzisk, czyli kolejny etap prac, kwestia związana z awariami, z usunięciem awarii. No i pamiętajcie także, że są objazdy na zamkniętym odcinku drogi dopuszczone wyłącznie ruch pojazdów budowy, mieszkańców do posesji, no oczywiście służb ratunkowych.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: A teraz przenosimy się na drogi Mazowsza, które pochłonęły 40 miliardów złotych i to nie koniec budowy. Powstało ponad 855 kilometrów dróg i ten rachunek, który opiewa na 40 miliardów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała przeszło 20 lat inwestycji na Mazowszu, ale do zakończenia prac wciąż jeszcze daleko. Brakuje części warszawskiego węzła drogowego.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Zostało 23 minuty do 8. Mam nadzieję, że wśród was nie ma takich, którzy zaspali, a jeżeli są, no to spokojnie. Najważniejsze, żebyście bezpiecznie dojechali do celu. No to ze pozdrowieniami dla słuchaczki Radia Centrum Magdaleny.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Na ten temat.
10: Środa 12.30.
9: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
10: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
9: Radio Centrum.
8: Od radia dla ciebie.

0: Takie granie dla tych, którzy wstają o tej porze, 12 minut do godziny 8. My mamy dla was także wiadomości, które myślę, że z jednej strony są dosyć fajne, bo tu chodzi o uczniów, 15-letnich dokładnie, ich umiejętności matematyczne.
1: Okazuje się, że polscy uczniowie są wciąż w czołówce unijnej we wszystkich trzech kategoriach, a te trzy kategorie to tak, umiejętności matematyczne, jak mówiłaś, rozumienie czytanego tekstu i rozumowanie w naukach przyrodniczych.
0: A to ładnie, ładnie. Jedynymi krajami Unii, gdzie wynik w tej kategorii był nieco lepszy, to Estonia i Finlandia, proszę.
1: No, okazuje się, że najsłabiej tak globalnie jest z rozumieniem czytanego tekstu, no bo trochę nam pandemia coś zaburzyła, trochę różne urządzenia, które nas w tym wyręczają.
0: No chyba najbardziej ten świat cyfrowy w dobie, kiedy rzeczywiście ma odpowiedź gotowa na wyciągnięcie ręki, wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Rolą edukatorów i tych, którzy o edukację dbają, jest pokazanie, że wysiłek uczenia się nadal ma sens.
1: No i dobrze, żeby tak myśleć po swojemu. A poza tym, jak złapiemy instrukcję, to i tak każdy ma problem.
2: Radio Centrum. Radio Rano.
0: Z pozdrowieniami dla wszystkich uczniów. Mam nadzieję, że u was jak najmniej tych problemów.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 8 minut do 8.
2: Do tematu wykształcenia i edukacji jeszcze wrócimy w wiadomościach za kilka minut.
1: Ale powiemy także o rzeczach, które mogą nas zachęcić do tego, żeby kupować ekologiczniej, na przykład używane ubrania. Szczegóły o 8.
0: Reklama. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. PSA Zapis, spółka ZOO Ostrów Wielkopolski. Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce. Hotel i restauracja Lazur, Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz.
6: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
7: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Kolejny bardzo przyjemny, gorący nawet dla niektórych dzień, bo dzisiaj do 25, nawet 26 stopni. Teraz już 20 na moim radiowym termometrze. Wiatr z południowego zachodu słaby, 11 km na godzinę. Niewiele przyspieszy. Na barometrach obecnie 1007 hektopaskali. Ciśnienie na razie stabilne, tylko warunki biometeo jeszcze niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
6: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
5: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
7: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
5: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku złożył obrońca oskarżonej. Chodzi o uniewinnienie lub obniżenie kary. Sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Lublinie. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej wrócił na Białoruś.

0: niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantor Poranku. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 70 groszy, frank szwajcarski 4,58 i funt brytyjski, ten jak zwykle ma się najlepiej, 5 zł i 2 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To my tak przy 9.09, gdzie imieniny miesiąca, także będziemy składać Wam życzenia z okazji Waszych imienin.
3: A jest Adrianna wśród solenizantów, Aniela i Aurelii.
2: To jak już na A, to ja dorzucę Aureliusza i kolejne alfabety to Dionizy, Franciszek, Grażyna. Czy ty masz dzisiaj imieniny?
3: Właśnie sobie pomyślałam, że jak urodziny się ma raz w roku, to imieniny można mieć na przykład
2: kilka
3: trzy
2: razy.
3: Więc
2: a co
3: dobrze,
2: tam?
3: Uznajemy, że tak. Jakub, Jan, Mikołaj, Piotr i Sergiusz, no to graj dla mnie, graj.
2: Gram dla ciebie i dla wszystkich. Wszystkiego co najlepsze. Oczywiście już prawie 5

0: co ty na to, żebyśmy się teraz przeniosły do Grecji? Tam temperatura o dziwo podobna teraz do naszej, takie 26-7 stopni, ale pewnie bywa goręcej.
1: No i trzeba będzie się troszeczkę jednak natrudzić, nie tylko na wypoczynek, ale przy okazji w takich pięknych okolicznościach przyrody popracować. Bardzo proszę, jest szansa, żeby zająć się bezdomnymi kotami w Grecji.
0: A jest ich tysiące, a konkretnie w Grecji to na wyspie Syros, niewielka, koło Mykonos, więc tam możecie sobie i pożeglować, i poopiekować się kotami, chociaż nie wiem, czy koty wodę lubią.
1: Różnie może być, może te greckie lubią. Kandydat do takiej pracy musi mieć co najmniej 25 lat i być gotowy na minimum miesięczny pobyt. Do 30 września się zgłaszamy. No, a gdybyście jeszcze chcieli coś widzieć o tych warunkach, to niezależnie od pogody trzeba tam za tymi kotami biegać. Przenoszenie worków z karmą ważących nawet 15 kg też wymaga trochę krzepy.
0: To codzienna opieka, sprzątanie kuwa, dopatrywanie ran zwierząt, a one potrafią tam czasami się same podrapać, więc rzeczywiście taki program, który dba o to, żeby zadbać o koty. Dokładnie na Syros żyje ich 3000. Ciekawa jestem, tak szukam informacji, ile tych kandydatów, bo to jeden to chyba z tymi 3000 niekoniecznie da sobie radę. No i ważna rzecz, lepiej, żebyście nie byli uczuleni na sierść.
1: Ja szukam informacji, jaka wypłata, ale nic nie widzę.
0: Wiesz, jak wolontariusz to ma po prostu zakwaterowanie, wyżywienie, grecki klimacik, jest muzyczka i wyspiarskie tematy, więc jeżeli wam coś takiego odpowiada, to bardzo proszę, macie czas do 30 września do godziny 23:59 czasu lokalnego.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 20 minut po godzinie 8, już za kilka chwil kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski.
2: A w nich o tym, jak wygląda pierwszy rok szkolny w Kaliszu, gdzie zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich.
1: My konkretnie w szkołach podstawowych, szczegóły w wiadomościach o 8.30.
0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy! Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.
3: Od radia.
0: Na ten temat.
1: Środa 12.30.
0: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
1: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Zbliża się godzina 8.30, więc czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mniej dzieci w kaliskich szkołach podstawowych. Radny z zarzutami groził mu nawet 8 lat więzienia, a na koniec ostrowski trener i kadra Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. Od września w pierwszych klasach publicznych szkół podstawowych uczy się niespełna 850 dzieci.
3: W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowej, jest ich mniej, w granicach 70 dzieci mniej niż w zeszłym roku szkolnym, tak 950, 970, 900 dzieci mieliśmy. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz, jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W mieście są 24 szkoły podstawowe. Otwarto w nich w tym roku 37 oddziałów klas pierwszych, o 6 mniej niż przed rokiem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wysyłając kobiecie wiadomości, uporczywie ją nękał. To wnioski prokuratury rejonowej po trwającym niemal 2 lata śledztwie, w którym podejrzanym jest lokalny samorządowiec. Mężczyzna to radny Rady Miasta i Gminy Kępno.
4: Prokurator rejonowy w Kępnie w toku prowadzonego postępowania na podstawie zgromadzonego materiału przedstawił 34-letniemu mężczyźnie zarzuty dotyczące zachowań, do których miało dochodzić pomiędzy sierpniem 2024 a grudniem 2024, a dotyczą one zachowania podjętego na uporczywym nękaniu poprzez wysyłanie wiadomości, czym wzbudzono u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia i istotne naruszenie prywatności. Czyn zakwalifikowany został jako uporczywe nękanie.
2: Powiedział Radiu Centrum prokurator Maciej Meller z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Radny nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Rejonowa w Kępnie nadal prowadzi postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Andrzej Urban to nie tylko trener koszykarzy Stali Ostrów, ale także jeden z asystentów Igora Milicicia w reprezentacji Polski, która jest rewelacją kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy długi czas byli niepokonani i są o krok od awansu na koszykarski mundial. Nie zmieniła tego faktu minimalna porażka z Mistrzami Świata i Europy Niemcami. Mamy z pewnością najlepszą reprezentację od lat, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, członek sztabu szkoleniowego polskiej kadry.
5: Mistrzostwa świata są na wyciągnięcie ręki, pozostały 4 spotkania i wystarczy jedno spotkanie wygrać. Myślę, że nikt sobie nie wyobraża, że w tej sytuacji drużyna nie wejdzie do Mistrzostw Świata. Od jakiegoś czasu pojawiła się moda na koszykówkę, moda na reprezentację i to na pewno bardzo cieszy, a ja bardzo jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny.
6: Najlepsza kadra od przynajmniej w XXI wieku, jeśli chodzi o personalia i grę, bo to naprawdę fantastycznie się ogląda tą drużynę.
5: No personalia myślę, że bywały lepsze, bo mieliśmy wtedy graczy NBA, Euroligi, teraz aż tak nie jest, ale jako drużyna na pewno to jest najlepsza reprezentacja XXI wieku oraz od bardzo dawna.
2: Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra 27 listopada w Gliwicach, mierząc się z Chorwacją. Jeśli wygra, zapewni sobie dopiero 3 w historii udział w koszykarskich Mistrzostwach Świata, które za rok odbędą się w Katarze. Kapitanem i gwiazdą reprezentacji jest pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: To ruszamy w trasę po raz ostatni w godzinach porannych. Miejscowość Lisków 471, taki numer trasy. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego, jak dają znać słuchacze Radia Centrum. Są niewielkie utrudnienia, więc tutaj uważajcie. W kwestiach związanych z utrudnieniami, jeżeli chodzi o Kalisz, tutaj ruch jest nieco większy, ale myślę, że spokojnie możecie jechać. Centrum miasta tu już wygląda całkiem nieźle. Na newralgicznych skrzyżowaniach Krajowa 12, oczywiście w Zdunach, o tej porze torze rzeczywiście ruch także spory, więc tutaj utrudnienia związane również z remontem, który tutaj trwa. I pamiętajcie, że także od dzisiaj zamknięcie odcinka drogi powiatowej Janków I Grodzisk. Kolejny etap pracy, który ma na celu usunięcie awarii, są objazdy, ale oczywiście tam mogą poruszać się ci, którzy mają posesję i oczywiście ci, którzy pracują przy tym remoncie i służby ratunkowej. S11 obwodnica Kępna, tu także pamiętajcie, że na krótkim odcinku ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Polski rynek motoryzacyjny się zmienia. Kierowcy coraz bardziej odwracają się od samochodów używanych i wybierają auta nowe. W dużej mierze to efekt mocnego wejścia marek chińskich, który wymusił obniżki cen również w salonach producentów europejskich, japońskich czy koreańskich. No ale czegoś takiego jeszcze nie było.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24,5 minuty do godziny 9.

0: Reklama.
1: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Kwadrans do godziny 9:00. Czas przyjrzeć się bliżej wydarzeniom muzycznym i nazwiskom związanym z 9 września.
1: Kalendarz muzyczny.
0: A to nazwisko to Dave Stewart.
2: No właśnie, mamy go jako pierwszego, to 1952 rok, właśnie wtedy się urodził. Założyciel, wokalista, multiinstrumentalista, producent nagrań, członek duetu Eurythmics,
0: który współtworzył zresztą z Annie Lennox. I teraz już z repertuaru tego duetu When Tomorrow Comes.

0: Nasza podróż muzyczna w lata 80., czyli Eurythmics, a teraz 1975 rok.
1: W Barnaby w Kolumbii Brytyjskiej urodził się Michael Bublé.
0: A to kanadyjski wokalista jazzowy i aktor, już teraz z jego repertuaru Nobody But Me.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Piękne niebo i słonecznie, do 23 stopni. Na razie możemy zobaczyć na słupku rtęci, ale będzie o 2 stopnie wyżej. Nawet południe regionu najcieplejsze jeszcze do 26-27. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie na razie rośnie. Warunki będą się zmieniać, a jesteśmy pod wpływem rozległej zatoki i niżu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
8: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
9: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
8: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
7: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
10: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
11: 30% mamy plony mniejsze.
7: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
12: Mamy tutaj 3 ule, co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
7: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: duet na rano.
3: Wyobrażasz sobie taki pszczółkowy budzik o poranku?
13: Powiem ci, że trochę mnie ciarki przeszły i strach obleciał, bo niektórzy to są uczuleni, więc uważać trzeba, ale rzeczywiście one dają znać, że pracują, dzieje się w tym roju dużo. Pszczółki lubimy jak najbardziej.
3: A dzisiaj pracuje intensywnie ten, który testuje oprogramowanie, no żeby nie było różnych takich hiciorów, że nie, my to nie możemy czegoś zrobić. Tak. Dzisiaj jest dzień testera oprogramowania. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tam kombinują, żeby

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, Salony Optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, Restauracja Aurora Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka ZOO Ostrów Wielkopolski.
0: Reklama.
9: Od radia.
10: Na ten temat.
11: Środa 12:30.
10: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
11: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum.
9: Od radia dla Ciebie.
10: Dzień dobry z Kalisza.

0: 16 minut po godzinie 9, jeżeli robimy coś w pracy automatycznie, no to niedługo możemy się spotkać z tym, który robi coś automatycznie, bo jest zaprogramowany. No i trzeba będzie się jakoś zgadać.
1: No właśnie. Mówimy tutaj o pewnych robotach, które już w wielu miejscach się pojawiły. Już wielu jest takich, którzy boją się, że technologia i jej tempo i tempo tych zmian wszystkich, no jest tak szybkie, że niekoniecznie jesteśmy na to gotowi. I tak pojawił się pewien protest robotów przed Ministerstwem Cyfryzacji.
0: I chodzi właśnie o zwrócenie uwagi na brak przygotowania do nowej rzeczywistości, no bo trzeba tutaj jasno ustalić zasady, skonsultować z opinią publiczną, pomyśleć o tym, a jakby taki robot coś nagle innego chciał, to co tu z nami. No i tak, człowiek z przodu, algorytmy w tyle. Tak powinno to wyglądać.
1: Ten protest, oczywiście nie same roboty, one zostały wykorzystane, właściwie 30 tych maszyn do zwrócenia uwagi na problem coraz większego wpływu robotyzacji na rynek pracy. Organizatorzy uważają, że rząd powinien przygotować właśnie przepisy, które będą chronić ludzi przed zastąpieniem przez maszyny.
0: Na razie w Polsce to wygląda tak szczególnie trudno, bo mamy niski poziom robotyzacji, więc też małe przygotowania na to, ale jak to? To się nie zgadza, przecież mamy roboty do roboty.
2: No od tak. Samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Bo to nie jest

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 9 września to jest ważna data, jeżeli chodzi o drogowców, remonty i kierowców.
2: Będziemy wracać do tematu remontów w Jankowie I i między innymi nieczynnym moście na Prośnie w Bogusławiu.
1: Szczegół o 9.30.
3: Reklama.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
6: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
7: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
8: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
9: Więcej na cks.kalisz.pl.
10: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Reklama.

0: Zbliża się 9.30, o tym, co w regionie południowej Wielkopolski opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Utrudnienia drogowe na granicy powiatów kaliskiego i pleszewskiego, plany na wieże ciśnień w gminie Szczytniki, a w sporcie kolarskie Mistrzostwa Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od dzisiaj awaryjnie zamknięta będzie droga powiatowa Janków I – Grodzisk. Nieprzejezdny będzie m.in. most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
3: Powodem nagłego zamknięcia jest awaria, do której doszło podczas kolejnego etapu przebudowy drogi. Jak informuje starostwo powiatowe w Pleszewie, nastąpiło rozmycie i uplastycznienie gruntu w konstrukcji jezdni. Uszkodzenie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców oraz innych uczestników ruchu. Droga zostanie zamknięta w środę 9 września. Zakaz ruchu obejmie odcinek Grodzisk, granica powiatów kaliskiego i pleszewskiego, w tym most na rzece Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia mają obowiązywać do 30 listopada. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 12 ton wyznaczono objazd w kierunku Brzezia i Pleszewa. Trasa prowadzi od drogi wojewódzkiej 442 przez Piotrów, Zagorzyn do Jutrów i Popówek, a następnie drogą krajową numer 12. W przeciwnym kierunku kierowcy będą musieli dojechać do Jankowa I i dalej na Stawiszyn. Pojazdy powyżej 12 ton będą musiały korzystać z objazdu przez Kalisz. Wykonawca ma zabezpieczyć uszkodzony odcinek i oznakować wszystkie trasy zastępcze, informuje starostwo powiatowe w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Trwa poszukiwanie pomysłu, na co wykorzystać wyremontowaną wieżę ciśnień w Radliczycach. Obiekt ma być okazyjnie udostępniany do zwiedzania i niewykluczone, że powstanie tam przestrzeń wystawiennicza związana z historią miejscowości i gminy Szczytniki.
4: Główną podstawową rzeczą było, żeby zabezpieczyć ten obiekt, dlatego została wykonana wymiana dachu, konserwacja wieżby dachowej oraz w środku były konserwacje schodów. Tam jest bardzo ciekawa infrastruktura do zbiornika wodnego, tam jest potężny zbiornik wodny. Cała ta infrastruktura jest ze zbiornikiem, łącznie z piecem, który jest na dole i podgrzewał ten zbiornik zimą. Więc to wszystko zostało odnowione, odmalowane, wykonana została podłoga na dole.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wawrzyniak, sekretarz gminy Szczytniki. Na razie nie ma jeszcze konkretnego planu na zagospodarowanie wieży, ale są pomysły. Jednym z nich jest stworzenie w obiekcie Izby Pamięci. Znajdująca się przy dworcu kolejowym w Radliczycach wieża została wyremontowana za kwotę 400 tysięcy złotych, z czego spora część to dotacja z Polskiego Ładu. To będzie wyjątkowy kolarski weekend. Już 12 i 13 września odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym dwójek i drużyn. Kolarze będą rywalizowali na trasach w gminach Godziesze, Opatówek, Brzeziny i Szczytniki na dystansach od 8 do 38 km. Jak powiedział Radio Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, część wyścigów będzie miało charakter memoriału upamiętniającego wybitnych działaczy kolarskich.
5: Chciałbym zaprosić wszystkich miłośników kolarstwa na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Godzieszach. 12 będą wyścigi w dwójkach. Zaczynamy od młodzików, kończymy na najstarszej kategorii wiekowej. Będzie to memoriał pana Bogdana Jamroszczyka. Natomiast w niedzielę wyścigi drużynowe. Będzie start w Godzieszach przy szkole i będzie memoriał Józefa Jankowskiego.
2: Początek jazdy na czas dwójek zaplanowano w sobotę o 13, natomiast dzień później rywalizacja drużynowa rozpocznie się o 12.20. W ramach wydarzenia odbędą się także wyścigi amatorów, którzy będą rywalizować o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 10.00.

0: Reklama.
1: Twoje auto nadaje się tylko na złom i bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia dla ciebie.

0: Kuba i Kuba, nasz numer jeden, jeśli chodzi o listę przebojów Top 30. Stygnie lato, już kwadrans do godziny 10. Słuchasz,
1: wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: Weekend na filmowo to jest dobry pomysł, żeby spędzić tak czas.
2: No właśnie, jeżeli macie ochotę wybrać się na więcej niż jeden film, bo aż na trzy w ramach festiwalu, który już wkrótce, to my mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia, a to festiwal 50x51 Młode Lwy.
0: Jest szansa, żeby zobaczyć najnowsze polskie kino, no i spotkać się z ich twórcami.
1: Sponsorem konkursu jest
0: Kinocentrum w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6.
2: Czyli piątek, sobota i niedziela, a dzwonić możecie już teraz.
0: To numer telefonu 88 400 106 4, do wygrania ta podwójna wejściówka na trzydniowy filmowy festiwal. Kto ma ochotę, już teraz możecie dzwonić. Trzy filmy do zobaczenia i kto ma ochotę wybrać się do kina. Dzień dobry, cześć.
2: Halo, halo? Halo, halo, kto jest z nami?
0: No to próbujcie. 88 400 106 4, numer telefonu do nas w tej sprawie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ewa Paur wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie nominowana do Złotej Piłki.
2: No i trzymamy mocno kciuki. Szczegóły o tym w wiadomościach już o godzinie 10.
3: Reklama.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy! Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Teraz 24 stopnie i sporo słońca w regionie, ale to się będzie zmieniało, będzie przybywało chmur, a z tych chmur jeszcze może popadać późnym popołudniem. Od 17 spodziewajmy się w regionie miejscami opadów deszczu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, a biometr będzie się zmieniał.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 10.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
7: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
8: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
7: Słońce świeci, aż chce się żyć.
6: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
9: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
10: Chwili pobieżać w parking.
9: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
6: W Japonii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u woźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
11: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
6: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Klein za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
6: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zaglądamy do świata muzyki, który będzie połączony ze światem filmowym, czyli Rolling Stonesi będą mieć swój film biograficzny. Wszystko na to wskazuje.
2: A czemu by nie? The Doors już ma, Queen ma, nawet ma również Paktofonika. To niech teraz mają Dorsi. Myślę, że jeżeli chodzi o ich biografię, to tutaj naprawdę sporo może się dziać.
1: A Stonesi chcą mieć początek tych swoich, tej swojej działalności na scenie, jako przedmiot tego, jako fabułę. No bo tak, oni już 6 dekad, to jest z czego wybierać. No i oczywiście burzliwa ta ich historia muzyczna, burzliwa.
2: Ciekawa jestem, kto będzie się wcielał w rolę muzyków, bo tutaj może być naprawdę nie lada gratka, żeby się wykazać talentami. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Micka Jaggera, który tak świetnie się porusza, więc to tutaj musi być jakiś niezły tancerz.
1: Sam Mick Jagger ma już jakieś oczekiwania, jeżeli chodzi o odtwórcę jego roli. Ma to być stojący u progu swojej kariery aktor w wieku około 20 lat, no i nie wiadomo, czy ci, którzy zajmą się produkcją filmową, będą podzielać ten pomysł samego frontmana grupy.
2: Planowane dzieło wpisuje się w nową modę i rosnące zainteresowanie hollywoodzkimi filmami biograficznymi o legendach muzyki właśnie. A może wy macie jakieś swoje typy, kto powinien tam zagrać? Numer telefonu znacie.
1: No właśnie. A podobno już w sierpniu podpisany jest kontrakt, więc zobaczymy, co dalej będzie się działo w tym temacie.
3: I gra muzyka.

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Po wakacjach wieloletni szef Zarządu Dróg Miejskich odszedł na emeryturę, a znamy już nowego dyrektora.
1: Szczegóły 10:30.
2: Radio Centrum. Fakty.

0: Minęła 10.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znamy nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa, a na koniec wyniki w sprawie konsultacji odnośnie Ostrowskiej Straży Miejskiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marcin Jantas został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. O stanowisko ubiegały się dwie osoby. Powodem poszukiwania nowego dyrektora kaliskich drogowców było odejście z końcem lipca na emeryturę dotychczasowego wieloletniego szefa ZDM Krzysztofa Gałki.
3: Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Miejskich miasto Kalisz ogłosiło w połowie lipca. Zainteresowani kierowaniem miejską jednostką odpowiedzialną za budowanie, remontowanie i utrzymanie dróg na złożenie ofert mieli 2 tygodnie. Zgłosiły się 2 osoby. O wyborze nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urząd Miasta Kalisza poinformował we wtorek 9 września. W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Marcin Jantas z Jarocina. Posiada on wymagane na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Kandydat wykazał się znajomością zasad, specyfiki oraz przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie BIP. Nowy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ukończył Politechnikę Radomską. Jest inżynierem elektroenergetykiem. Przez 10 lat pracował w prywatnych firmach z branży teletechnicznej. Później związał się z jednostkami samorządowymi w Jarocinie. Kierował Jarocin Sport, był prezesem zarządu w Szpitalu Powiatowym oraz w PWiK. Teraz będzie zarządzał drogami w Kaliszu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa. W ramach wydarzenia Ulicami Miasta na specjalnej platformie jedzie pianino, na którym zagrać może każdy.
4: Po raz kolejny wjeżdżamy naszym cudownym pianinem w przestrzenie miejskie. Wspaniała to jest idea, ponieważ razem wspólnie pleszewianie mogą razem z nami pomuzykować. To wydarzenie zbudowane jest wokół pięknych kobiet, które razem z nami współtworzą to działanie dr Maria Rutkowska i madam Monika Matyjaszczyk.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury, która wraz z Fundacją Moniki Matyjaszczyk organizuje wydarzenie. Wędrujące pianino na ulicę Pleszewa wyjedzie jutro o 9:00. Początek trasy przy niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Pleszewie, później będzie przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Publicznych nr 2, a na koniec przy Zespole Szkół Publicznych nr 1.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Znamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Ich wynik pokazuje jednoznacznie, że mieszkańcy oczekują dużych zmian. W wielu szczegółowych kwestiach zdania są już jednak mocno podzielone.
5: W konsultacjach wzięło udział 428 mieszkańców. To stosunkowo niewiele, zwłaszcza, że w niedawnej ankiecie dotyczącej akwaparku uczestniczyło ponad 3 razy więcej osób. Ostrowianie odpowiedzieli na 29 pytań dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej. Z odpowiedzi wyłania się wyraźny obraz oczekiwań dotyczących miejskiego systemu bezpieczeństwa, mówi Anna Woźnica z Ostrowskiego Urzędu Miejskiego.
6: Oczekujemy zmian w sposobie funkcjonowania miejskiego systemu bezpieczeństwa. Jedno z najważniejszych pytań dotyczyło tego, czy Straż Miejska przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. I tutaj wyniki są bardzo jednoznaczne. Tylko 72 osoby odpowiedziały zdecydowanie tak, 40 osób raczej tak. Z drugiej strony aż 103 osoby wskazały raczej nie, a 162 zdecydowanie nie.
5: W ankiecie pojawiło się także pytanie o możliwość likwidacji Straży Miejskiej, dodaje Woźnica.
6: 180 osób opowiedziało się za jej likwidacją, ale niewiele mniej, bo 161 osób wskazało na reformę i zmianę zakresu jej działania. I to bardzo ważne, bo pokazuje, że mieszkańcy nie mają jednego stanowiska.
5: Mocno wybrzmiała także kwestia dostępności służb i roli monitoringu miejskiego, podkreśla urzędniczka.
6: Aż 283 osoby uznały, że mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania interwencji Straży Miejskiej przez całą dobę. Jeszcze wyraźniejsze poparcie mieszkańcy wyrazili dla rozwoju monitoringu miejskiego.
5: Trzeba pamiętać, że konsultacje społeczne nie są referendum. Ich wynik nie jest automatycznie wiążący dla władz samorządowych. Jest jednak ważnym sygnałem dotyczącym oczekiwań społecznych mieszkańców. Ostrowianie chcą zmian w funkcjonowaniu miejskiego systemu bezpieczeństwa, w tym, a może nawet zwłaszcza, w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty pozostały do godziny 11. Jemuż dziękujemy za poranek i życzymy dalszego pięknego ciągu dnia.
7: Pamiętajcie, dzień dla urody. Dzisiaj stres też nie jest wskazany dla tej urody. Tomasz Michalak przejmie niedługo radiowe stery. Pa, pa.
0: Hej.

0: Reklama. Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Hey, Fonsi.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek. Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna. Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16. Kruszywa.

0: kurczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
1: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Pogoda na dziś.
7: Słonecznie w całym regionie, 24-25 stopni teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy, i to jest maksimum. Korzystajcie z tego pięknego wrześniowego słońca, bo zostały tylko godziny. Według synoptyków po 17 niestety załamanie pogody, opady deszczu i znacznie chłodniej, tylko 17-18 stopni.
4: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jake'u, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Właśnie minęła
7: 12.
9: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
10: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Flisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
11: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
10: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów. Wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Dar z piotrkowskiej policji.
12: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
10: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa wynoszą nawet kilkadziesiąt procent i apeluje o ogólnobranżową debatę na temat kryzysu polskiego filmu.
13: To, o czym mówimy i jak o tym mówimy, trochę rozmija się z oczekiwaniami widza. Nie trafiamy do ich zainteresowań, do tego, co ich nurtuje, męczy, niepokoi. Kino przestało pełnić taką rolę przedstawiania świata, które zawsze miało, i po prostu jest to moment, gdy nie będzie ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
10: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: 3 minuty już mamy po godzinie 12, popołudnie, 9 dzień września w kalendarzu. No to dzień dobry raz jeszcze, Tomek Michalak, witam, zapraszam do 17. Jest Bednarek, jest Mateo, jest Talizman, który nas prowadzi w dobrym kierunku. Niech będzie szczęśliwie. No Mercy, James Bay, Share muzycznie już za chwilę na słoneczne wrześniowe popołudnie. Gramy 4 po 12. Zapominając już.

0: Reklama.
1: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami.

0: Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Reklama.

To muzycznie Sherry, muzyka jaką lubisz na 106.4, 19 minut po 12, środa, 9 dzień września, już popołudnie. Co tam w kalendarzu w tym tygodniu? A proszę bardzo, dzień urody i to międzynarodowy dzisiaj. A podobno z urodą trzeba tak szczególnie uważać w okresie jesienno-zimowym, bo to ciężki czas dla twarzy i nie tylko. To drogie panie i panowie, zadbajcie, a gdybyście szukali okazji do świętowania, no to proszę, w tym tygodniu jeszcze mamy na przykład dzień piłkarza, do kompletu dokładamy bardzo istotny Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, a w niedzielę nie byle co, bo dzień całowania chłopaków w usta. Czekamy!

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: To panowie z Benson Boone. Informacja dla tych, którzy kręcą po centrum Kalisza. Po niegroźnej kolizji drobne utrudnienia na skrzyżowaniu Sukienniczej i Łaziennej w Kaliszu. To samo centrum miasta, więc tam może rzeczywiście się przez chwilę korkować. Uważajcie na siebie. A teraz jest 12:30. Dawid Nawrocki ma dla was najważniejsze wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek kolejowy na Mazowszu i spore opóźnienie dla pasażerów w Kaliszu i Pleszewie. Mniej dzieci w kaliskich szkołach podstawowych, a na koniec ostrowski trener i kadra Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek kolejowy na Mazowszu i spore opóźnienie dla pasażerów na dworcach w Kaliszu i Pleszewie. Dzisiaj przed południem w miejscowości Przysucha doszło do zderzenia pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin Główny - Szczecin Główny z samochodem ciężarowym. Składem podróżowało przeszło 100 osób. Pociąg tuż przed 14 miał wjechać na kaliski dworzec, a około pół godziny później być w Pleszewie. Na ten moment ruch pociągów w miejscu wypadków jest wstrzymany, a opóźnienie dla pasażerów Intercity Koziołek relacji Lublin Główny - Szczecin Główny w Kaliszu i Pleszewie wynoszą na ten moment przeszło 3 godziny.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. Od września w pierwszych klasach publicznych szkół podstawowych uczy się niespełna 850 dzieci.
3: W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowej, jest ich mniej, w granicach 70 dzieci mniej niż w zeszłym roku szkolnym. Tak 950, 970, 900 dzieci mieliśmy. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół placówek niepublicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W mieście są 24 szkoły podstawowe, otwarto w nich w tym roku 37 oddziałów klas pierwszych, o 6 mniej niż przed rokiem. Andrzej Urban to nie tylko trener koszykarzy Stali Ostrów, ale także jeden z asystentów Igora Milicicia w reprezentacji Polski, która jest rewelacją kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy długi czas byli niepokonani i są o krok od awansu na koszykarski mundial. Nie zmieniła tego faktu minimalna porażka z Mistrzami Świata i Europy Niemcami. Mamy z pewnością najlepszą reprezentację od lat, powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban.
4: Mistrzostwa Świata są na wyciągnięcie ręki, pozostały 4 spotkania i wystarczy jedno spotkanie wygrać. Myślę, że nikt sobie nie wyobraża, że w tej sytuacji drużyna nie wejdzie do Mistrzostw Świata. Od jakiegoś czasu pojawiła się moda na koszykówkę, moda na reprezentację i to na pewno bardzo cieszy, a ja bardzo jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny.
5: Najlepsza kadra od przynajmniej w XXI wieku, jeśli chodzi o personalia i grę, bo to naprawdę fantastycznie się ogląda tą drużynę.
4: No personalia myślę, że bywały lepsze, bo mieliśmy wtedy graczy NBA, Euroligi, teraz aż tak nie jest, ale jako drużyna na pewno to jest najlepsza reprezentacja XXI wieku oraz od bardzo dawna.
2: Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra 27 listopada w Gliwicach, mierząc się z Chorwacją. Jeśli wygra, zapewni sobie dopiero trzeci w historii udział w koszykarskich Mistrzostwach Świata, które za rok odbędą się w Katarze. Kapitanem i gwiazdą reprezentacji jest pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
6: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
5: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
7: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.

0: Za kwadrans niespełna będzie godzina 13. To Laura Branigan na 106.4 FM. A jeszcze przecież czeka program Słowo w Słowo na ten temat. Dzisiaj temat ważny, bo dotyczący spotkania z Chopinem. I ta rozmowa już teraz.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Podobno mimozami jesień się zaczyna, ale myślę, że jest wiele osób, w tym ja, dla których jesień rozpoczyna się pewnym festiwalem. I właśnie o tym wyjątkowym wydarzeniu porozmawiam z Alicją Feliściak i Robertem Kucińskim z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Witamy serdecznie.
2: Oczywiście mowa o Chopinie w barwach jesieni, festiwalu, który jest organizowany przez Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim, ale współorganizatorem jest oczywiście Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Pałac w Antoninie. Czym ten festiwal jest dla was?
4: Od strony organizacyjnej, bo od tego zaczęłaś, to właśnie jest taki przykład znakomitej współpracy Stowarzyszenia i Centrum Kultury i Sztuki, bo to 45 lat. Nie od początku to stowarzyszenie akurat zajmuje się tym festiwalem, ale rzeczywiście co roku ponawiamy ten rodzaj wspólnego dzieła, gdzie Stowarzyszenie Ostrowskie odpowiedzialne jest przede wszystkim za program, my zaś za organizację, bo Pałac Książąt Radziwiłł w Antoninie jest naszym miejscem. Także współfinansujemy niektóre przedsięwzięcia i zajmujemy się wszystkim, żeby ten festiwal dobrze przebiegł. Więc przede wszystkim jest to znakomite przymierze Kalisko-Ostrowskie od lat. To ja zawsze podkreślałem nawet jeszcze wcześniej, także będąc dziennikarzem relacjonującym te wydarzenia. Ale jest to także niezwykłe święto muzyczne. Tych muzycznych, chopinowskich jest kilka w Polsce, ale nawet artyści podkreślają, że nigdzie tak się nie gra Chopina, jak w Pałacu w Antoninie. Jedynym miejscu w Polsce, które rzeczywiście pamięta dźwięki wydawane przez samego Chopina, bo stoi w niezmienionym stanie, tak, od XIX wieku.
3: Tak, jest to absolutnie wyjątkowe miejsce do słuchania muzyki chopinowskiej, ale to jest też taki festiwal, który pokazuje Chopina w różnych kontekstach, bo rokrocznie ten program jest skoncentrowany na twórczości Chopina, oczywiście tak, ale pojawiają się również inni kompozytorzy, którzy żyli albo przed, albo po Fryderyku Chopinie, albo troszkę zahaczyli jeszcze o jego życie, ale generalnie pokazuje to doskonale te różne konteksty muzyczne właśnie muzyki Chopina. I to jest też taka platforma, taka przestrzeń do tego, żeby zobaczyć tą muzykę w różnych kontekstach.
2: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby posłuchać właśnie muzyki nie tylko Chopina w Antoninie, bo to jest wyjątkowe miejsce, ale może poproszę o zdradzenie, kto w tym roku przyjął zaproszenie do Antonina, kogo usłyszymy.
3: Tutaj od razu chciałabym zaznaczyć i pozdrowić serdecznie i ukłony posłać w stronę pana Jana Popisa, który jest dyrektorem artystycznym całego festiwalu i od wielu lat współpracuje tutaj na zaproszenie Stowarzyszenia Antonińskiego z festiwalem z nami, tworząc ten naprawdę doskonały program i w tym roku również jest arcyciekawy program festiwalu. Rozpoczniemy zanim w Pałacu, to jeszcze w Ostrowskim Centrum Kultury, występem Krzysztofa Jabłońskiego, doskonałego pianisty, pedagoga, kameralisty, laureata trzeciej nagrody konkursu chopinowskiego w 1985 roku. I będzie to bardzo ciekawy koncert, dlatego że oprócz oczywiście udziału orkiestry Filharmonii Poznańskiej, wybrzmią dwa w całości zagrane koncerty chopinowskie. To się nierzadko zdarza, żeby tak zwanym ciągiem wysłuchać dwóch koncertów i tym razem w wykonaniu jednego pianisty, doskonałego pianisty. A później przenosimy się do pałacu, czyli do tego sedna festiwalu. I tutaj mamy piękną klamrę kompozycyjną, jeśli chodzi o program, ponieważ pierwszy recital i ostatni recital tego programu to są stricte recitale chopinowskie w wykonaniu laureatów i uczestników, finalistów konkursu chopinowskiego, tego najświeższego z tamtego roku. I rozpocznie młodziutka, niesamowita Chinka Tian Yao Liu, która skradła serca, myślę, wszystkich podczas ostatniego konkursu chopinowskiego. Nie tylko tym, że jest niesamowicie młodziutką pianistką, ale ma już bardzo indywidualne i dojrzałe podejście do twórczości Chopina. Przesympatyczna osoba, czyli nie tylko muzyka, ale też jej osoba tutaj przyciąga publiczność i tutaj skupia sympatię bardzo mocno. A zakończy cały festiwal Dawid Krikuli, Gruzin, który również był finalistą zeszłorocznej edycji konkursu chopinowskiego.
4: I na którego melomani bardzo czekają.
3: Tak, mieliśmy mnóstwo zapytań, czy może uda się zorganizować koncert, recital tego pianisty. Udało się w tym momencie, także bardzo serdecznie zapraszamy. No na pewno będzie to niesamowite wydarzenie. A w środku tego programu mamy koncert kameralny mamy recital wokalny, mamy niezmiennie Chopin w aksamicie nocy, wyjątkowy nocny koncert, gdzie wszyscy artyści festiwalowi się pokazują, uczestniczą, współtworzą z nami niesamowitą przestrzeń. Także jest ogromnie dużo różnorodnej muzyki tak naprawdę, bo pojawią się jeszcze, tutaj warto wspomnieć, taki ukłon w stronę pieśni, które Chopin pisał przy koncercie wokalnym, recitalu wokalnym. Usłyszymy pieśni Mozarta, które były pisane na głos i fortepian, co jest bardzo dużą rzadkością, jeśli chodzi o wykonywanie w ogóle tego typu programu. Ale też będziemy słyszeli bardzo rzadko, ja na przykład nie pamiętam, żebym kiedykolwiek słyszała, tym bardziej w Antoninie, pieśni Mykołaja Łysenko i Wasyla Barwińskiego. To są ukraińscy twórcy. W tym roku zabrzmią właśnie w kontekście pieśni chopinowskich.
4: A myślę, że to ze względu na obecność Olgi Pasiecznik.
3: Myślę, że jak najbardziej, bo mamy również duet doskonałych sióstr Olgi i Natalii Pasiecznik w koncercie wokalnym. Także no jest duża różnorodność, ale jednocześnie duża spójność tego programu. No ja się osobiście nie mogę doczekać, żeby usłyszeć to w całości. To będzie piękne wydarzenie.
2: Bo myślę, że to też jest duże wyzwanie dla organizatorów, żeby od 45 lat organizować festiwal, ale co roku zaskakiwać publiczność. Bo trzeba podkreślić, że publiczność też jest taka już, można powiedzieć, bardzo wyrobiona.
4: Tak, zdecydowanie ta publiczność jest w dużej mierze taka stała, taka, która pilnuje tego, żeby znaleźć się na widowni pałacu w Antoninie. Organizacyjnie to także jest bardzo trudne, bo pałac jest kameralny, także może zmieścić określoną liczbę osób, a jednocześnie jest tak skonstruowany, że tam nie ma żadnych korytarzyków, którymi możemy artystów przeprowadzić. Jeżeli artysta przychodzi na koncert, to on musi przejść przez widownię, żeby schować się na moment w tak zwanej garderobie, w pokoju, który akurat stał się garderobą, więc to wszystko powoduje, że atmosfera tego festiwalu, właściwie takiego spotkania muzycznego i widowni, jest wyjątkowa. I pamiętajmy też, że staramy się też ubogacać jakby ten program innymi dziedzinami sztuki. W tym roku mamy 3 wystawy. Tradycyjnie w Ostrowskim Centrum Kultury pojawi się muzyczny Ex Libris, natomiast w pałacu mamy wystawę plenerową od Pałacu Myśliwskiego do Salonu Muzycznego, która opowiada najnowszą historię przemian tego pałacu od lat 70., kiedy pałac został uratowany i jak rozwijało się w nim życie muzyczne. Natomiast we wnętrzach będziemy pokazywać Antoniński Ogród Sztuk, by zaprezentować, zwrócić uwagę wszystkim odwiedzającym pałac, że oprócz tego, że Antonin jest przede wszystkim południowo-wielkopolskim sanktuarium muzyki chopinowskiej, to także bywają tam artyści innych dziedzin sztuki, są tam pisarze, malarze, organizujemy tam eventy historyczne, no i że króluje tam także smak, bo jest tam także doskonała restauracja.
2: Tak, Antonin to jest miejsce otwarte dla każdego. Czy poza właśnie festiwalem i poza koncertami też warto się tam wybrać?
4: Zdecydowanie. My mamy nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjała tak jak w zeszłym roku. Wtedy staraliśmy się właśnie tę przestrzeń trochę powiększyć, to znaczy w większej mierze bywać także w ogrodzie. Rozłożyć tam leżaki, tam będzie także studio telewizyjne, studio radiowe. Wtedy puszczamy muzykę poza pałac, więc nawet jeżeli ktoś się do pałacu nie dostanie, to będzie mógł chociaż w parku odpoczywając posłuchać tego, co się dzieje w środku.
2: Ale zanim do Antonina, to w niedzielę wybieramy się do Ostrowa.
3: W niedzielę wybieramy się do Ostrowa, ponieważ jest to prolog całego festiwalu. Zresztą jak co roku festiwal ma swój prolog tydzień wcześniej i swój epilog w ostatni weekend września. W tym roku będzie podobnie. Na prologu tutaj zaprezentują się, otworzą cały festiwal bardzo uroczyście uczniowie, młodzi artyści, uczniowie Ostrowskiej Szkoły Muzycznej, którzy tworzą taki różnorodny koncert, bo to nie tylko są utwory chopinowskie.
4: Nie tylko uczniów ostrowskich, ale generalnie szkół powiatu
3: tak,
4: i regionu.
3: Tak, oczywiście, tak. No, ale to są młodzi rzeczywiście wykonawcy, uczniowie, absolwenci. To bardzo ciekawe przedsięwzięcie, krzewiące w tych młodych ludziach ducha koncertowania, tego ducha chopinowskiego, który jest niezmiernie i niezmiennie żywy. I też no, pokazuje generalnie, że też młodzi ludzie są mocno zainteresowani graniem tego typu muzyki i tutaj jakąś pasję, ciekawość, zainteresowanie wykazują. No i epilog, który odbędzie się w synagodze w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszymy
4: Yuyo Nishimoto.
3: Tak, jest z Japonii. To jest laureat 39. turnieju pianistów, stypendystów zagranicznych o nagrodę imienia księcia Antoniego Radziwiłła. Tutaj ten turniej odbył się wcześniej i jako laureat no, zyskał taki przywilej zamknięcia podczas epilogu swoim recitalem tegorocznej edycji festiwalu.
2: Tak, Chopin w barwach jesieni łączy bardzo wiele instytucji, łączy też bardzo wiele osób, bo wszyscy kochamy to wydarzenie, no i nie możemy się już doczekać, odliczamy dni. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszymi gośćmi była Alicja Felisiak i Robert Kuciński z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Dziękujemy, do zobaczenia w Antoninie.
3: Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
1: Na ten temat Radio Centrum.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Słonecznie jeszcze w wielu częściach naszego regionu, ale zaczęły pojawiać się chmury, które tak, należą do rodziny chmur groźnych, bo to są chmury, które dzisiaj przyniosą nam opady deszczu i to niestety będą opady dość solidne. Padać ma mniej więcej od godziny 18 aż do późnej nocy. No i to takie solidne załamanie pogody przed nami. 26 stopni teraz, a wieczorem już przy opadach deszczu tylko 18.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
5: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
7: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
5: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
8: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
5: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Prawie 5 minut mamy już po godzinie 13. Słoneczne, wrześniowe popołudnie, z którego trzeba korzystać, pamiętajcie. Według synoptyków tak ciepło już nie będzie, przynajmniej przez kolejne kilkanaście dni. Idziemy do przodu. Dominik Dudek muzycznie już teraz.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: 45. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Barwach Jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa.

0: województwa wielkopolskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, gminy Przygodzice, gminnego ośrodka kultury w Przygodzicach.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Reklama.

0: Dobranocka z Irlandią oczywiście. 20 minut po 13. Informacja dla kierowców. Częstochowska, na wysokości cmentarza, tam policja, pogotowie ratunkowe. Trwa interwencja, proszę uważać, zwolnić właśnie w tej okolicy, bo służby pracują. Gdyby coś się działo na drogach, to koniecznie dajcie znać. 88 400 106 4. Za informację z Częstochowskiej dziękujemy Jackowi, naszemu słuchaczowi, który właśnie tam teraz przejeżdżał. Przypomnę także, że jeszcze może być trochę utrudnień po niegroźnej na szczęście kolizji w centrum miasta Sukiennicza Łazienna. A poza tym po Kaliszu jedziecie jak na godzinę 13.20 całkiem dobrze, szybko i bez problemów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. 106.4 FM. Radio Centrum.
2: Reklama.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie, Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
2: Reklama.

0: To muzycznie Lighthouse Family, a teraz pora na wiadomości z południa Wielkopolski. 13.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Utrudnienia drogowe na granicy powiatów Kalickiego i Pleszewskiego, plany na wieże ciśnień w gminie Szczytniki, a w sporcie kolarskim Mistrzostwa Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od dzisiaj awaryjnie zamknięta będzie droga powiatowa Janków I Grodzisk. Nieprzejezdny będzie m.in. most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
4: Powodem nagłego zamknięcia jest awaria, do której doszło podczas kolejnego etapu przebudowy drogi. Jak informuje starostwo powiatowe w Pleszewie, nastąpiło rozmycie i uplastycznienie gruntu w konstrukcji jezdni. Uszkodzenie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców oraz innych uczestników ruchu. Droga zostanie zamknięta w środę 9 września. Zakaz ruchu obejmie odcinek Grodzisk, granica powiatów Kaliskiego i Pleszewskiego, w tym most na rzece Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia mają obowiązywać do 30 listopada. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 12 ton wyznaczono objazd w kierunku Brzezia i Pleszewa. Trasa prowadzi od drogi wojewódzkiej 442 przez Piotr Zagorzyn do Jutrów i Popówek, a następnie drogą krajową numer 12. W przeciwnym kierunku kierowcy będą musieli dojechać do Jankowa I i dalej na Stawiszyn. Pojazdy powyżej 12 ton będą musiały korzystać z objazdu przez Kalisz. Wykonawca ma zabezpieczyć uszkodzony odcinek i oznakować wszystkie trasy zastępcze, informuje starostwo powiatowe w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa poszukiwanie pomysłu, na co wykorzystać wyremontowaną wieżę ciśnień w Radliczycach. Obiekt ma być okazyjnie udostępniany do zwiedzania i niewykluczone, że powstanie tam przestrzeń wystawiennicza związana z historią miejscowości i gminy Szczytniki.
5: Główną podstawową rzeczą było, żeby zabezpieczyć ten obiekt, dlatego została wykonana wymiana dachu, konserwacja wieżby dachowej oraz w środku były konserwacje schodów. Tam jest bardzo ciekawa infrastruktura do zbiornika wodnego, tam jest potężny zbiornik wodny. Cała ta infrastruktura łącznie ze zbiornikiem, łącznie z piecem, który jest na dole i podgrzewał ten zbiornik zimą. Więc to wszystko zostało odnowione, odmalowane, wykonana została podłoga na dole.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wawrzyniak, sekretarz gminy Szczytniki. Na razie nie ma jeszcze konkretnego planu na zagospodarowanie wieży, ale są pomysły. Jednym z nich jest stworzenie w obiekcie Izby Pamięci. Znajdująca się przy dworcu kolejowym w Radliczycach wieża została wyremontowana za kwotę 400 tysięcy złotych, z czego spora część to dotacja z Polskiego Ładu. To będzie wyjątkowy kolarski weekend. Już 12 i 13 września odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym dwójek i drużyn. Kolarze będą rywalizowali na trasach w gminach Godziesza, Opatówek, Brzeziny i Szczytniki na dystansach od 8 do 38 km. Jak powiedział Radio Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes Kalickiego Towarzystwa Kolarskiego, część wyścigów będzie miało charakter memoriału upamiętniającego wybitnych działaczy kolarskich.
6: Chciałbym zaprosić wszystkich miłośników kolarstwa na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Godzieszach. 12 będą wyścigi w dwójkach. Zaczynamy od młodzików, kończymy na najstarszej kategorii wiekowej. Będzie to memoriał pana Bogdana Jamroszczyka. Natomiast w niedzielę wyścigi drużynowe. Będzie start w Godzieszach przy szkole i będzie memoriał Józefa Jankowskiego.
2: Początek jazdy na czas dwójek zaplanowano w sobotę o 13, natomiast dzień później rywalizacja drużynowa rozpocznie się o 12.20. W ramach wydarzenia odbędą się także wyścigi amatorów, którzy będą rywalizować o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Co zrobi przebojowa gosposia Nadia, gdy do domu niespodziewanie wracają pan i pani domu, ale każde z inną osobą towarzyszącą? Przekonajcie się sami. Na dużą scenę Kaliskiego Teatru powraca komediowy hit Pomoc domowa. Najbliższe spektakle 11, 12 i 13 września. Bilety teatr.kalisz.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: 13.45, więc czas na Giełdę Pracy, za chwilę oferty, a później oczywiście czas Waszych rekomendacji.

0: ogłoszenia płatne.
1: Dziś jedna oferta, warto sobie zapisać.
0: Oferta pracy.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i elektryk. Mile widziane prawo jazdy kategorii B, praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz, numer telefonu 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Teraz czas na rekomendacje. Przypomnę numer 88400 106 i 4 do Waszej dyspozycji przez kilka kolejnych minut.

Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Za 8 minut będzie godzina 14. Dziś w Giełdzie Pracy to wszystko, a teraz ważna informacja dla kierowców.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Cały czas trwają działania strażaków po wypadku, do którego doszło na drodze powiatowej w Borkowie Nowym. To trasa łącząca Kokanin ze Skarszewem. Tam po tym wypadku aż 6 osób trafiło do szpitala. Na miejscu cały czas są odpowiednie służby i ta trasa powiatowa jest całkowicie zablokowana. Przypomnę, trasa łącząca Kokanin i Skarszew. 6 osób w szpitalu po poważnym wypadku, do którego doszło tam już około południa. Nadal spore utrudnienia. Uważajcie na siebie, bo na drogach dzisiaj zdecydowanie zbyt wiele tego typu zdarzeń.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
6: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGM. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
8: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze. Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy. Telefon 882 174 173.
0: Reklama.
9: Gramy tak.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz więcej chmur teraz na południu Wielkopolski i niestety coraz bliżej także strefa dość intensywnych, a na pewno długotrwających opadów deszczu po południu i wieczorem, zwłaszcza wieczorem od 18 ma padać w naszym regionie dość długo. Korzystajcie więc jeszcze ze słońca i z ciepłych chwil, bo nadal mamy 25 stopni na termometrze. To dziś temperatura maksymalna.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
6: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
5: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
7: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
5: Mówi prokurator Bartłomiej Giers. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jak i fragmentów.
5: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 14 baby boomu kangurów bez 800+. No proszę bardzo. Czyli można, to trzeba popytać kangurów, jak to się robi. A my gramy dalej. Nadia na początek tej godziny. Za chwilę Dawid Kwiatkowski.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

to muzycznie Urszula, 24 po 14. Zaglądam do sieci i znajduję ranking, a właściwie wykaz, i to nie byle jaki. Jeden z największych kolejowych przewoźników w Polsce podsumował sezon wakacyjny, ale nie pod względem tras, kilometrów, przewiezionych liczby osób, a pod kątem liczby zagubionych bagaży. Okazuje się, że w tym roku zostawiliśmy w pociągach ponad 630 różnego rodzaju przedmiotów, a te najciekawsze na liście, a proszę bardzo, regał na ubrania został w pociągu, różowe ukulele, mrożona pizza, no i ktoś zostawił także garnitur weselny wraz z koszulą, pełen ubiór pana młodego. Jedno jest pewne, wesela nie było, no chyba, że się pan młody w odpowiednim momencie zgłosił, bo blisko 50% zgubionych przedmiotów już wróciło do właścicieli.

0: 14.30 wiadomości, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znamy nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa, a w sporcie dzisiejszy mecz kaliskich szczypionistów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marcin Jantas został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. O stanowisko ubiegały się dwie osoby. Powodem poszukiwania nowego dyrektora kaliskich drogowców było odejście z końcem lipca na emeryturę dotychczasowego wieloletniego szefa ZDM Krzysztofa Gałki.
4: Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Miejskich miasto Kalisz ogłosiło w połowie lipca. Zainteresowani kierowaniem miejską jednostką odpowiedzialną za budowanie, remontowanie i utrzymanie dróg na złożenie ofert mieli 2 tygodnie. Zgłosiły się 2 osoby. O wyborze nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urząd Miasta Kalisza poinformował we wtorek 9 września. W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Marcin Jantas z Jarocina. Posiada on wymagane na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Kandydat wykazał się znajomością zasad, specyfiki oraz przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie BIP. Nowy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ukończył Politechnikę Radomską. Jest inżynierem elektroenergetykiem. Przez 10 lat pracował w prywatnych firmach z branży teletechnicznej. Później związał się z jednostkami samorządowymi w Jarocinie. Kierował Jarocin Sport, był prezesem zarządów w Szpitalu Powiatowym oraz w PWiK. Teraz będzie zarządzał drogami w Kaliszu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa. W ramach wydarzenia Ulicami Miasta na specjalnej platformie jedzie pianino, na którym zagrać może każdy.
5: Po raz kolejny wjeżdżamy naszym cudownym pianinem w przestrzenie miejskie. Wspaniała to jest idea, ponieważ razem wspólnie pleszewianie mogą razem z nami pomuzykować. To wydarzenie zbudowane jest wokół pięknych kobiet, które razem z nami współtworzą to działanie dr Maria Rutkowska i madame Monika Matyjaszczyk.
2: Powiedział Radio Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury, która wraz z Fundacją Moniki Matyjaszczyk organizuje wydarzenie. Wędrujące pianino na ulicę Pleszewa wyjedzie jutro o 9:00. Początek trasy przy niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Pleszewie. Później będzie przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Publicznych nr 2, a na koniec przy Zespole Szkół Publicznych nr 1. Netland MKS Kalisz o pierwsze punkty w Lotto Superlidze Mężczyzn powalczy na wyjeździe. W drugiej serii podopieczni Rafała Kuptela zmierzą się z Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn. Obie drużyny mają za sobą mocne otwarcie sezonu. Kwidzyn zmierzył się w piątek z wicemistrzem Polski Wisłą Płock, przegrywając 19-46. Natomiast szczypioryści z Kalisza dzień później podjęli mistrza Polski Industrię Kielce, z którą po bardzo wyrównanym meczu przegrali 31-37. Teraz czas na walkę, której siódma drużyna poprzedniego sezonu, czyli Kwidzyn, podejmie drużynę z 5. miejsca, czyli Kalisz. Mecz dzisiaj o 18:00 w Kwidzynie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.

To Alana Miles i jej kultowe Black Velvet na 106.4 FM w środku tygodnia dla tych, którzy jeszcze w pracy, ale już gdzieś odliczają te ostatnie minuty przed 15, może przed godziną 16. No, szybko zleci, dacie radę, a później zostanie czwartek i piątek. No i będzie można już tak bardzo przyjemnie pomyśleć ciepło o weekendzie na przykład. Muzycznie Vanessa Morosi teraz z numerem Absolutely Everybody. Absolutnie szokująca wiadomość, to jest numer, który nadal brzmi świeżo, a ma już ponad ćwierć wieku. Jak to przeleciało. Gramy. Vanessa Morosi. To już teraz.

0: Za 8 minut będzie godzina 15. W wiadomościach m.in. nowe doniesienia po wypadku pociągu, do którego doszło na Mazowszu dzisiaj. Więcej na temat punktualnie o 15.
1: Radio Centrum. Fakty, warto.

0: Reklama.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Uwaga dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami teraz już coraz więcej chmur, a późnym popołudniem i wieczorem zacznie padać i to dość mocno. Przez wiele godzin ma padać na południu Wielkopolski. Czeka nas dość solidne pogorszenie pogody. Niestety, musimy przetrwać taki wieczór. Na termometrach jest jeszcze bardzo przyjemnie, 26 stopni. Z każdą godziną będzie jednak chłodniej. Wieczorem tylko 16-17 stopni na południu Wielkopolski.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
6: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
5: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
7: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
5: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
8: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
5: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
9: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
5: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15. No to gramy dla tych, którzy w pracy, dla tych, którzy już po pracy, w samochodzie, w drodze do domu. Pozdrawiamy.

0: rękoma.
1: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, PSA Zapis, spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski, Lazur, producent serów pleśniowych Nowe Skalmierzyce, hotel i restauracja Lazur Nowe Skalmierzyce, Trasko Invest Ostrzeszów, Dariusz Rodecki Kalisz, Sklejka Eko S.A. Ostrów Wielkopolski, Garden Products PL Kalisz. Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

0: już teraz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Kino Centrum w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. A do wygrania już teraz podwójna wejściówka na 3-dniowy filmowy festiwal Młode Lwy, który odbędzie się w Kinie Centrum już niebawem. Od 11 do 13 września, jeżeli chcecie dołączyć do tej ekipy, która będzie podziwiać to, co najnowsze w polskim kinie, będzie się koncentrować na twórczości młodego pokolenia reżyserów oraz na debiutach, to dzwońcie. Podwójna wejściówka na taki festiwal do zdobycia właśnie teraz. Oczywiście trzeba odpowiedzieć na, mam nadzieję, proste pytanie dotyczące polskiej kinematografii. Jeżeli nie będzie z tym żadnego problemu, chętnie oddam w czyjeś ręce taką wejściówkę. Kto z drugiej strony? Halo, halo?
3: Dzień dobry, Emilia z tej strony.
2: Cześć, Emilio, skąd dzwonisz?
3: Gmina Żelazku, Zborów.
2: O, proszę bardzo, pozdrawiamy. U was jeszcze chyba nie pada, co?
3: Nie pada. No,
2: ale będzie, ale będzie. Także nie unikniecie i wy tego, co czeka nas w Kaliszu i okolicy. Dobrze. Pytanie dla ciebie przygotowane. Jeśli odpowiesz dobrze, no to ruszasz w takim razie na festiwal. Co ty na to?
3: No, chciałabym.
2: A to próbuj. Festiwal Młode Lwy to jest inicjatywa, która nawiązuje do tradycji, no, słynnego, nie da się ukryć, festiwalu polskich filmów fabularnych, który od wielu, wielu lat, dekad odbywa się A. w Gdyni, B. w Sandomierzu, czy może C. w Karpaczu. Jak myślisz? Ten słynny festiwal filmowy. To Gdynia... Sandomierz czy Karpacz?
3: Gdynia.
2: Gdynia? Tak? Dobrze, tak. Sprawdzamy, bo to nigdy nie wiadomo. W Sandomierzu nie takie rzeczy się działy, prawda? A w Karpaczu to już w ogóle. No właśnie, no więc zobaczmy, czy Gdynia. Radio Centrum. Zgadza się, oczywiście, festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni, a jakże, to właśnie o to pytałem. No i z tą tradycją łączymy festiwal Młode Lwy w Kinie Centrum. Gratuluję.
3: Dziękuję.
2: Nie rozłączaj się, jeszcze za chwilę dowiesz się, w jaki sposób odebrać nagrodę, a teraz czas na ciebie i dla ciebie na pozdrowienia. Do kogo pędzą? Na 106.4.
3: Pozdrawiam córkę Wiktorię, syna Kastra, męża i wszystkich znajomych, i ciocię i wuja z Jankowa, ciocię Grażynkę i wuja Miecia.
2: No super, wszyscy pozdrowieni w takim razie.
3: I prowadzącego i całe radio oczywiście Centrum.
2: No i teraz jest komplet, to teraz tak. To rozumiem, dobrze. Dzięki wielkie, fajnego popołudnia tobie życzę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Już za moment się już słyszymy poza anteną. No a ja przypomnę, że walczyłaś o podwójną wejściówkę na 3-dniowy filmowy festiwal Młode Lwy, który odbędzie się w Kinie Centrum od 11 do 13 września.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Freddy oraz przyjaciele, czyli formacja Queen na popołudnie. 15:30 na zegarach i czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczął się proces byłego pracownika Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim. W tym serwisie również kilka słów o wielkopolskim miodzie, a w sporcie ostrowscy żużlowcy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wczoraj przed Sądem Rejonowym w Kaliszu rozpoczął się proces byłego pracownika Domu Dziecka w Ostrowie Kaliskim, Jacka P. Mężczyzna oskarżony jest o naruszenie nietykalności cielesnej dwojga wychowanków, o czym Radio Centrum informowało jako pierwsze.
3: Dwukrotnie naruszył nietykalność cielesną małoletniej, klepiąc ją po pośladku oraz o to, że w dniu 30 września 2024 roku na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej imienia Aniołów Stróżów w miejscowości Brzeziny w następstwie szarpania i przytrzymywania siłą małoletniego spowodował u niego obrażenia ciała pod postacią, w okolicy brody, przyśrodkowo, po stronie prawej, dyskretne podbiegnięcia krwawe, a następnie w towarzyszących okolicznościach zagroził słownie małoletniemu uszkodzeniem ciała, która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.
2: Powiedziała podczas odczytywania aktu oskarżenia prokurator Katarzyna Nowak. Mężczyzna nie przyznał się do winy, tłumaczył, że nigdy nie dotknął dziewczynki, natomiast chłopca złapał za odzież, gdy ten rzucał po świetlicy poduszkami. O Domu Dziecka zrobiło się głośno w 2024 roku, kiedy to w placówce przeprowadzono kontrolę, która wykazała szereg nieprawidłowości, w tym w zachowaniu kilkorga wychowawców. Proces, który się rozpoczął wczoraj, jest jego pokłosiem.
4: To całe postępowanie jest konsekwencją nieprawidłowości, które zostały w funkcjonowaniu tej placówki dostrzeżone przez właściwe instytucje. Są to nieprawidłowości dotyczące też postępowania w stosunku do małoletnich. Tak? To jest bardzo istotne i dobrze, że o tym mówimy. Myślę, że to jest też istotne nawet z perspektywy osób, które przebywają w tego rodzaju placówkach, że jednak jeżeli się jakieś nieprawidłowości zdarzają, to warto je zgłaszać.
2: Powiedziała Radio Centrum Kinga Marchwicka-Sobocka, reprezentująca małoletnią pokrzywdzoną. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Zmieniamy temat. W pasiekach dobiegają końca zbiory miodu. Te trwają od kwietnia, kiedy to kwitnie rzepak i mniszek. Latem dominuje akacja, lipa, gryka oraz facelia, a sierpień, wrzesień należą do wrzosów i spadzi. Oczywiście zbiory zależą od wielu czynników, ale w Wielkopolsce pszczelarze powinni być zadowoleni z tegorocznego sezonu.
5: Jestem prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego, więc trochę obserwuję te rejony. Z tego co wiem, co mi koledzy mówili, spadzi nie ma za dużo, ale tutaj dzisiaj jesteśmy w Wielkopolsce i muszę powiedzieć, że zbiory miodu w Wielkopolsce bardzo się udały. Sam osobiście mam 60-pniową pasiekę, zebrałem bardzo dużo rzepaku i zebrałem w tym roku pierwszy swój nostrzyk, także rewelacyjny miód nostrzykowy. Na pewno będzie facelia, myślę, że będzie gryka w rejonach poznańskich i rzepak jest, że te miody powinny być.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu i równocześnie prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Z obserwacji pszczelarzy wynika, że najchętniej sięgamy po miody płynne, chociaż krystalizacja to naturalny proces. Jeśli nie zachodzi, może świadczyć to o dodatku do miodu substancji niedozwolonych. Dzisiaj o 17:00 w Zielonej Górze odbędzie się pierwszy finał indywidualnych mistrzostw Polski w żużlowej klasie 500R. Następnego dnia rywalizacja przeniesie się do Krosna, a zakończy 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. W gronie finalistów jest dwóch reprezentantów, też od Ostrowi, Szymon Lis i Jakub Urban.
6: Na IMPA jedziemy do Zielonej Góry, do Krosna i tutaj w Ostrowie, także same fajne tory. I
7: z jakimi nadziejami właśnie podejdziesz do tych finałów indywidualnych mistrzostw Polski w klasie 500R?
6: Podejdę jak do normalnych zawodów, trzeba walczyć o swoje. I
7: mocni rywale, bo nie tylko Franek Szczyrba, ale też zawodnicy z Ekstraligi.
6: No dokładnie, jest tu paru też chłopaków, którzy dobrze się ścigają i fajna rywalizacja.
2: Powiedział Radio Centrum Szymon Lis. Dodajmy, że wczoraj ostrowska młodzież w Tarnowie rywalizowała w turnieju Zaplecze Kadry Juniorów. Tam Paweł Sitek był 8, a zawody kompletnie nie wyszły Nikodemowi Łuczakowi, który zajął 16 miejsce. Z kolei w Lesznie odbyły się młodzieżowe indywidualne mistrzostwa Wielkopolski. 4 miejsce zajął Filip Seniuk, 9 Piotr Rudowicz, a 10 Dawid Skrzypiński.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Ruch oczywiście o tej porze jest już nieco większy. Postoicie w kilku punktach, między innymi na drodze numer 12 między Kaliszem a Łopatówkiem. Tam nadal mamy duży, prawie dwukilometrowy odcinek drogi, gdzie jest tymczasowe oznakowanie, spore nierówności, nieumocnione pobocza, dziury, wykopy, ruch wahadłowy. No, trzeba przecierpieć do końca tego roku. Droga numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj też rozpoczął się w poniedziałek kolejne etapy prac i mamy wahadło, utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. W samym Ostrowie Wielkopolskim na Wrocławskiej drogowcy nadal działają i na Leduchowskiego też mamy zwężenia, ograniczenia do 30. Trzeba uważać w tej okolicy. W Krotoszynie z kolei utrudnienia mamy jeszcze na ulicy Wiśniowej. Nie ma informacji o kolizjach, o wypadkach i oby tak właśnie pozostało przez kolejne godziny. Pamiętajcie o tym, że zmienią się warunki do jazdy. Po 18 już dość intensywny, momentami opady deszczu, więc noga z gazu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Oczywiście widzimy to wszystko. Wszyscy ceny paliw w Polsce wzrosły po zakończeniu programu CPN. Kierowcy myślą, gdzie jest granica podwyżek. Minister energii Miłosz Motyka przyznał oczywiście, że paliwa są drogie, to każdy przecież rozpoznaje, ale przekonał, że w najbliższym czasie benzyna i diesel, choć zdrożeją, to nie powinny kosztować więcej niż 10 zł za litr. Czy to jest pocieszenie dla kierowców? Nie wiem, ale były plotki, że i 15-20, zobaczymy, więc minister energii absolutnie dementuje te dziwne wskazania, chociaż dyszka gdzieś tam na horyzoncie możliwa, niestety.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: szczęście.
1: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Pojawił się ważny komunikat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla mieszkańców wsi Skalmierzyce w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii i grupy coli w wodzie. Urząd informuje, że mieszkańcy wsi Skalmierzyce, przypomnę, nie mogą spożywać wody z kranu nawet po przegotowaniu. Wody nie należy spożywać, przypominam, nawet po jej uprzednim przegotowaniu. Dotyczy to także wody używanej codziennie do przygotowania posiłku, mycia owoców, warzyw, ciała, zębów, naczyń. Wodę można wykorzystać tylko do celów gospodarczych, sprzątanie, pranie czy spłukiwanie toalet. W związku z sytuacją są zapewnione 2 punkty poboru wody, które będą zlokalizowane w 2 miejscach. Urząd Gminy i Miasta Ostrowska 8, tutaj woda butelkowana będzie od 20 do 22 i przy OSP Skalmierzyce, tutaj zbiornik z wodą pitną całodobowo, a woda butelkowana od 20 do 22. Przypomnę, to informacja dla mieszkańców wsi Skalmierzyce, którzy ze względu na obecność bakterii grupy coli w wodzie nie mogą spożywać wody z kranu nawet po przegotowaniu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Reklama.
4: Skup złomu oraz metali kolorowych. Godziesze Małe, ulica Ostrowska 27. Telefon 882-174-173. www.matusiakzlom.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
3: Reklama.

0: Są niestety kolejne przykre informacje po wypadku, do którego doszło na Mazowszu. Tam pociąg zdężył się z ciężarówką. Nie żyje ranna pasażerka pociągu. Wrócimy do tematu w wiadomościach o 16.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia, Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20, w soboty do 16.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZGN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZGM. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur już na południu Wielkopolski, z tych chmur dzisiaj to już jest pewne. Będzie padać i to miejscami dość mocno i dość długo, bo od 18 już pierwsze opady, padać ma do późnych godzin nocnych. Na termometrach jeszcze ciepło, 24 stopnie, teraz z każdą godziną będzie temperatura spadać, wieczorem około 17.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a 6, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
6: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
5: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
7: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
5: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla szpitala wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą, duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
8: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
5: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS.
9: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
5: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
2: Kursy walut.
3: W kantorach euro w średniej cenie 4,31 zł, dolar amerykański 3,70, frank szwajcarski 4,58, funt brytyjski z kolei 5 zł i 2 grosze.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Tymczasem przy środowym popołudniu ruszamy teraz w muzyczną podróż do Nowego Jorku. Artur Gadowski, 4 minuty po 16.

0: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Z cyklu 50x51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
3: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
1: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50x51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: To Riviera, muzycznie She Doesn't Mind, 20 minut po godzinie 16. W poszukiwaniu nowości zaglądamy na RCFM, zakładka lista przebojów i tam oczywiście zestaw tego, co najlepsze, nowe, dobre w muzyce. Kuba i Kuba, Alex Warren, Zalia, Sanach i Marissa z nowym kawałkiem to te najnowsze propozycje. Na pierwsza trójka notowania, Kuba i Kuba, ale z numerem Stygnie Lato. Na pierwszym Sam Fender, Olivia Dean na drugim i Celine Dion z nowym utworem To z kolei miejsce trzecie. Głosujcie. RCFM i zakładka Lista Przebojów dla Was aż do piątkowego popołudnia.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa, a znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: 16:30 na zegarach i czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mniej dzieci w kaliskich szkołach podstawowych. Radny z zarzutami groził mu nawet 8 lat więzienia, a na koniec ostrowski trener i kadra Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. Od września w pierwszych klasach publicznych szkół podstawowych uczy się niespełna 850 dzieci.
3: W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej, w granicach 70 dzieci mniej niż w zeszłym roku szkolnym. Tak 950, 970, 900 dzieci mieliśmy. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół, placówek niepublicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W mieście są 24 szkoły podstawowe. Otwarto w nich w tym roku 37 oddziałów klas pierwszych, o 6 mniej niż przed rokiem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wysyłając kobiecie wiadomości, uporczywie ją nękał. To wnioski prokuratury rejonowej po trwającym niemal 2 lata śledztwie, w którym podejrzanym jest lokalny samorządowiec. Mężczyzna to radny Rady Miasta i Gminy Kępno.
4: Prokurator rejonowy w Kępnie w toku prowadzonego postępowania na podstawie zgromadzonego materiału przedstawił 34-letniemu mężczyźnie zarzuty dotyczące zachowań, do których miało dochodzić pomiędzy sierpniem 2024 a grudniem 2024, a dotyczą one zachowania podjętego na uporczywym nękaniu poprzez wysyłanie wiadomości, czym wzbudzono u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia i istotne naruszenie prywatności. Czyn zakwalifikowany został jako uporczywe nękanie.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Maciej Meller z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Radny nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Kępnie nadal prowadzi postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Andrzej Urban to nie tylko trener koszykarzy Stali Ostrów, ale także jeden z asystentów Igora Milicicia w reprezentacji Polski, która jest rewelacją kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy długi czas byli niepokonani i są o krok od awansu na koszykarski mundial. Nie zmieniła tego faktu minimalna porażka z mistrzami świata i Europy, Niemcami. Mamy z pewnością najlepszą reprezentację od lat, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, członek sztabu szkoleniowego polskiej kadry.
5: Mistrzostwa świata są na wyciągnięcie ręki, pozostały 4 spotkania i wystarczy jedno spotkanie wygrać. Myślę, że nikt sobie nie wyobraża, że w tej sytuacji drużyna nie wejdzie do Mistrzostw Świata. Od jakiegoś czasu pojawiła się moda na koszykówkę, moda na reprezentację i to na pewno bardzo cieszy, a ja bardzo jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny.
6: Najlepsza kadra od przynajmniej w XXI wieku, jeśli chodzi o personalia i grę, bo to naprawdę fantastycznie się ogląda tą drużynę.
5: No personalia myślę, że bywały lepsze, bo mieliśmy wtedy graczy NBA, Euroligi, teraz aż tak nie jest, ale jako drużyna na pewno to jest najlepsza reprezentacja XXI wieku oraz od bardzo dawna.
2: Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra 27 listopada w Gliwicach, mierząc się z Chorwacją. Jeśli wygra, zapewni sobie dopiero trzeci w historii udział w koszykarskich Mistrzostwach Świata, które za rok odbędą się w Katarze. Kapitanem i gwiazdą reprezentacji jest pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 17. Warunki do jazdy są póki co dobre, ale mają się zmienić. Uważajcie, bo będzie deszczowo wieczorem, a wtedy kilometry robimy zdecydowanie wolniej. Noga z gazu, jedźcie bezpiecznie. Na drogowej mapie na ten moment informujecie i nakładacie kolejne punkty na tę mapę. W Kaliszu między innymi daliście znać o sporym zatorze od ronda Westerplatte w kierunku ronda Dobrzec. Ta nitka jest mocno zatłoczona. Korkuje nam się także miejski fragment 450 w Kaliszu, a więc ulica Poznańska, Nowy Świat, miejscami tutaj też więcej aut. Już poza Kaliszem oczywiście 12 na wysokości z Dun, a wyjeżdżając poza powiat kaliski trafiamy do Ostrowa, Wrocławska, Leduchowskiego, dwa punkty obowiązkowe, w których zwalniamy. No i droga numer 36 za Ostrowem od Lamek w kierunku Krotoszyna. Kolejne utrudnienia, wahadło i tutaj też w godzinach szczytu dość duży ruch i problemy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem w Polsce coraz więcej jest czerwonych dróg i nie chodzi o trasy dla rowerzystów. Czerwona nawierzchnia nie oznacza zawsze drogi dla rowerów. Na odcinkach dla samochodów i pojazdów mechanicznych taka nawierzchnia informuje o zastosowaniu specjalnej warstwy zwiększającej przyczepność. Można na to trafić w wielu miejscach Polski.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy! Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama. Radio Centrum i gra muzyka.

0: teraz konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Kino Centrum w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. A do wygrania już teraz kolejna dziś podwójna wejściówka na 3-dniowy festiwal filmowy Młode Lwy w Kinie Centrum od 11 do 13 września. Będzie się sporo działo, oczywiście seanse, ale także spotkania z twórcami, o których czytam na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i bardzo chętnie teraz oddam w czyjeś ręce, najlepiej w ręce fana kina, podwójną wejściówkę na ten festiwal. 88 400 106 4 to jest numer telefonu. Halo, kto z drugiej strony? Cześć.
3: Dzień dobry, cześć, Małgosia z tej strony.
2: Witaj, Małgosiu. Same panie dzisiaj dzwonią. Emilia, teraz Małgosia, skąd dzwonisz?
3: Z Ostrowa.
2: Okej, dobrze, no to będziesz mogła się wybrać na festiwal, mam nadzieję, bo warunkiem jest to, że odpowiesz poprawnie teraz na pytanie. Zapytam, z czym ci się kojarzą Młode Lwy?
3: Młode Lwy?
2: No, tak, zupełnie luźno, w przypadku filmu, bo tego będzie dotyczyć pytanie.
3: To na razie mam pustą głowę, nie mam skojarzeń.
2: Dobrze,
3: ale...
2: okej.
3: A to jak myślisz? Ciekawy.
2: A ja pytam o to, jaki to festiwal. Festiwal Młode Lwy to przegląd, który koncentruje się na twórczości. I teraz, tego młodego pokolenia reżyserów obiecującego, czy może na twórczości legend polskiego kina, ale z czasów, kiedy te legendy były jeszcze młode?
3: Myślę, że pierwsza odpowiedź. A.
2: Myślisz, że młode pokolenie reżyserów, a nie ci, tak, którzy już dla polskiego filmu zrobili mnóstwo, a sprawdzamy ich pierwsze produkcje. Nie, nie, nic z tych rzeczy, tak? Zostajemy przy młodym pokoleniu reżyserów. Tak. Dobrze, sprawdźmy tę odpowiedź. Jeżeli będzie poprawna, to podwójna wejściówka jest twoja. Zaznaczam.
0: Radio Centrum.
2: Oczywiście, oczywiście. Młode pokolenie reżyserów, ich debiuty, ewentualnie drugie filmy, więc gratuluję.
3: Świetnie, dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Z kimś jeszcze pójdziesz tutaj do kina? Nie musisz zdradzać oczywiście z kim, ale możesz pozdrowić teraz kogoś.
3: Dobrze, no myślę, że wybiorę się z moim mężem, więc jego też pozdrawiam i pozdrawiam całą moją tutaj rodzinę i przyjaciół i znajomych z okolic.
2: Super.
3: Też Kalisza.
2: Super, dzięki wielkie, dobrego popołudnia tobie życzę. Nie rozłączaj się, jeszcze za chwilę dowiesz się, w jaki sposób będziesz mogła odebrać podwójną wejściówkę na 3-dniowy festiwal filmowy Młode Lwy w Kinie Centrum, który odbędzie się od 11 do 13 września.
1: Sponsorem konkursu jest
2: Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.

0: Za 4 minuty godzina 17, no to ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i zostawiam was w bardzo dobrym towarzystwie, bo właśnie do studia wręcz wbiega krokiem niemalże, no powiedziałbym...
1: Dzień dobry.
0: Około tanecznym, mogę to tak nazwać?
1: Można tak powiedzieć, oczywiście.
0: No. Damian Klimiński.
1: Przy dobrej muzyce to musi być taneczny krok.
0: Tak, dobrze. Wiesz co, sprawdzam ten kalendarz, który bardzo lubimy.
1: O, uwielbiamy.
0: Dzisiaj dzień urody jest międzynarodowy, czy zadbałeś?
1: To, wiesz, w radiu nie musimy świętować tego dnia.
0: Ani by nie.
1: Coś takiego jak uroda radiowa, więc
0: oczywiście.
1: Jak najbardziej.
0: Ale to zadbałeś o radiową urodę?
1: O radiową, tak.
0: Żeby jeszcze bardziej pasowało do tego radiowego anturażu,
1: tak? Myślę, że tak. Zasłonimy zasłonki, zgasimy światło i będziemy bardzo dobrze wtedy wyglądać.
0: Wyobrażajcie sobie Damiana. O, tak powiem. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro. Damian już za moment przejmuje radiowe stery.
2: Reklama.
3: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
4: Też chcesz imprezować?
3: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
4: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten gorący powiew lata. Już dziś wieczorem, a także w nocy pojawią się opady deszczu i czeka nas także wyraźny spadek temperatury. Jutro już o 20 na termometrach nie ma mowy, jutro maksymalnie do 18 stopni, a w tej chwili jeszcze słupki rtęci w Kaliszu wskazują 24, więc korzystajcie.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipińska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
6: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
5: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób. W tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
5: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormuz, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 groszy, a diesel o 36 groszy do 8,75 groszy. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
8: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
5: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
9: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
10: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
11: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
12: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
11: Tak.
12: Są jakieś zwroty?
11: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
5: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziołka.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I prawie 5 minut po 17. Raz jeszcze. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Witam jeszcze gorąco, patrząc na dzisiejszą pogodę. A w głośnikach gorący on, Enrique Iglesias. Gramy już teraz dla was. A w kolejce m.in. jeszcze Ed Sheeran. Solo en

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 17, 9 września w kalendarzu. Piękna, wciąż letnia pogoda, niemalże wakacyjna, ale no niestety tylko jeszcze dziś, od jutra pogorszenie pogody, więc dzisiejsze popołudnie, wieczór warto wykorzystać, póki jeszcze nie pada, bo takie deszczowe chmury są już na horyzoncie. A co dziś świętujemy? No przypomnijmy, to Międzynarodowy Dzień Urody. Domena kobiet, jak to mówią, ponoć wszystkie panie ładne, tylko z tym winem, coś tam dalej było w tym powiedzeniu. Z kolei mężczyźni jakby w tych powiedzeniach mają trochę lżej, bo jest stare polskie powiedzenie, że wystarczy, żeby mężczyzna był tylko ciut ładniejszy od diabła. Wtedy już jest naprawdę całkiem okej. I jako mężczyzna trzymam się tego powiedzenia.

0: you.
1: Reklama.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Twoje auto nadaje się tylko na złom? I bardzo dobrze! Złomujemy pojazdy z odbiorem od klienta z okolic Kalisza i Ostrowa. Dobrze zapłacimy! Telefon 882 174 173.
1: Reklama.

0: 17.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Utrudnienia drogowe na granicy powiatów kaliskiego i pleszewskiego, plany na wieże ciśnień w gminie Szczytniki, a w sporcie kolarskie Mistrzostwa Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kierowcy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od dzisiaj awaryjnie zamknięta będzie droga powiatowa Janków I Grodzisk. Nieprzejezdny będzie m.in. most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada.
4: Powodem nagłego zamknięcia jest awaria, do której doszło podczas kolejnego etapu przebudowy drogi. Jak informuje starostwo powiatowe w Pleszewie, nastąpiło rozmycie i uplastycznienie gruntu w konstrukcji jezdni. Uszkodzenie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców oraz innych uczestników ruchu. Droga zostanie zamknięta w środę 9 września. Zakaz ruchu obejmie odcinek Grodzisk, granica powiatów kaliskiego i pleszewskiego, w tym most na rzece Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia mają obowiązywać do 30 listopada. Dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej do 12 ton wyznaczono objazd w kierunku Brzezia i Pleszewa. Trasa prowadzi od drogi wojewódzkiej 442 przez Piotrów, Zagorzyn do Jutrów i Popówek, a następnie drogą krajową numer 12. W przeciwnym kierunku kierowcy będą musieli dojechać do Jankowa I i dalej na Stawiszyn. Pojazdy powyżej 12 ton będą musiały korzystać z objazdu przez Kalisz. Wykonawca ma zabezpieczyć uszkodzony odcinek i oznakować wszystkie trasy zastępcze, informuje starostwo powiatowe w Pleszewie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Trwa poszukiwanie pomysłu, na co wykorzystać wyremontowaną wieżę ciśnień w Radliczycach. Obiekt ma być okazyjnie udostępniany do zwiedzania i niewykluczone, że powstanie tam przestrzeń wystawiennicza związana z historią miejscowości i gminy Szczytniki.
5: Główną podstawową rzeczą było, żeby zabezpieczyć ten obiekt, dlatego została wykonana wymiana dachu, konserwacja wieżby dachowej oraz w środku były konserwacje schodów. Tam jest bardzo ciekawa infrastruktura do zbiornika wodnego, tam jest potężny zbiornik wodny. Cała ta infrastruktura jest zbiornikiem, łącznie z piecem, który jest na dole i podgrzewał ten zbiornik zimą. Więc to wszystko zostało odnowione, odmalowane, wykonana została podłoga na dole.
2: Powiedział Radio Centrum Dariusz Wawrzyniak, sekretarz gminy Szczytniki. Na razie nie ma jeszcze konkretnego planu na zagospodarowanie wieży, ale są pomysły. Jednym z nich jest stworzenie w obiekcie Izby Pamięci. Znajdująca się przy dworcu kolejowym w Radliczycach wieża została wyremontowana za kwotę 400 tysięcy złotych, z czego spora część to dotacja z Polskiego Ładu. To będzie wyjątkowy kolarski weekend. Już 12 i 13 września odbędą się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym dwójek i drużyn. Kolarze będą rywalizowali na trasach w gminach Godziesze, Opatówek, Brzeziny i Szczytniki na dystansach od 8 do 38 km. Jak powiedział Radio Centrum Krzysztof Dąbrowski, prezes Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, część wyścigów będzie miało charakter memoriału upamiętniającego wybitnych działaczy kolarskich.
6: Chciałbym zaprosić wszystkich miłośników kolarstwa na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Godzieszach. 12 będą wyścigi w dwójkach. Zaczynamy od młodzików, kończymy na najstarszej kategorii wiekowej. Będzie to memoriał pana Bogdana Jamroszczyka. Natomiast w niedzielę wyścigi drużynowe. Będzie start w Godzieszach przy szkole i będzie memoriał Józefa Jankowskiego.
2: Początek jazdy na czas dwójek zaplanowano w sobotę o 13, natomiast dzień później rywalizacja drużynowa rozpocznie się o 12.20. W ramach wydarzenia odbędą się także wyścigi amatorów, którzy będą rywalizować o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy po raz kolejny na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski. Ruch na drogach w tej chwili, dobra wiadomość, jest już znacznie mniejszy niż jeszcze przed godziną, ale są miejsca, które czekają z utrudnieniami na nadjeżdżających kierowców i takie miejsce czeka na was na przykład już na drodze krajowej numer 12 Kalisz-Opatówek, już od Zdun, nawet wcześniej napotkacie na trwające prace drogowe, do tego oczywiście na całodobowy ruch wahadłowy kierowany tymczasową sygnalizacją świetlną, także poza godziną pracą drogowców, także w nocy, więc kierowcy, niezależnie od pory, o której tam pojedziecie, na pewno kilka minut dodatkowych na tej trasie stracicie. No a poza tym, jadąc tamtędy, warto uważać na spore krawędzie na jezdni, dość wysokie krawędzie, z troski o swoje własne samochody. Ten remont planowo na 12 ma potrwać do końca roku, ale kto wie, te prace możliwe, że nieco się przedłużą. Ostrów Wielkopolski, tutaj mamy przebudowę również na drodze krajowej, ale to już za Ostrowem, jeśli chcemy być szczegółowi, w stronę Krotoszyna. Tam kolejny etap prac już się rozpoczął i tam też ruch wahadłowy, utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna. No a dzisiaj, 9 września, zamknięcie odcinka drogi powiatowej Janków I Grodzisk. Nieprzejezdny odcinek między innymi na moście na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia te mają potrwać do końca listopada, więc nowe utrudnienia, całkiem spore utrudnienia na trasach regionu od dziś także się pojawiają.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Szybko, tanio nie będzie. Mowa tutaj oczywiście o tankowaniu. Co musi się stać, żeby wreszcie na stacjach zrobiło się trochę taniej? No, tak naprawdę są dwie możliwości. Albo rząd przywróci ponownie rządowy pakiet ceny paliw niżej, czyli obniży podatek i dzięki temu państwo trochę straci, ale kierowcy zyskają. Albo ustabilizuje się sytuacja na świecie. Oczywiście mowa tutaj o konflikcie na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj niestety stało się to, czego kierowcy bardzo nie lubią, bo chodzi o kolejną psychologiczną granicę, a chodzi tutaj o koszt $100 za baryłkę. Sytuacja w Ciśnie Ormus niestety wciąż gorąca i nie widać w najbliższych prognozach, żeby coś zmieniło się w stronę rozwiązania tej sytuacji. Jeśli chodzi o to, jak wygląda sytuacja na stacjach, 26 groszy w tym tygodniu więcej. Jeśli chodzi o benzynę, diesel nawet więcej, bo więcej o 36 groszy w ciągu tego tylko tygodnia, do 8 zł i 75 groszy średnio na stacjach polskich.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A my teraz już wybieramy się do pięknego Paryża, gdzie na sceny powraca ona, Céline Dion, a to jej najnowszy singiel przy okazji powrotu na scenę. Bonjour, pardon, merci.
9: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Merci.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
9: Kinowy Festiwal Młode Lwy.
8: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy Festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
10: Więcej na cks.kalisz.pl.
8: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.

0: Radio Centrum i gra muzyka.
1: Dziś smutna historia, słuchajcie, jeśli chodzi o to, co w świecie wielkiej piłki nożnej, bo Liga Mistrzów wystartowała. No i to jest wyjątkowa Liga Mistrzów, bo po raz pierwszy bez Roberta Lewandowskiego, i to pierwszy raz od 15 lat wystartowała Liga Mistrzów bez Roberta Lewandowskiego. Właśnie, Robert gra swoje, gra w Chicago, w Lidze Mistrzów go nie zobaczymy. No a za godzinę wystartuje mecz FC Barcelony z Rotterdamem bez Roberta. Trochę smuteczek, prawda? A tymczasem w głośnikach jeszcze a propos tego ostatniego, być może tak ciepłego i słonecznego dnia, Big Day w dzień gorącego lata.

0: Reklama. Szczepienia przeciw grypie, RSV, COVID i wiele innych, w tym szczepienia podróżnych. Punkt szczepień Centrum Zdrowia w Krotoszynie. Mickiewicza 13. Grypa, RSV, COVID, WZW oraz szczepienia podróżnych. Centrum Zdrowia. Krotoszyn, Mickiewicza 13. Szczepimy codziennie od 8 do 20. W soboty do 16.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni w Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Sponsorzy: Ignaszak Autosalony Kalisz, salony optyczne Optometria Kasprzak Ostrów Wielkopolski Kalisz, Bistro i Cafe Bravo Ostrów Wielkopolski, restauracja Aura Ostrów Wielkopolski, Wodkan S.A. Ostrów Wielkopolski, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, MZGM Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski.
2: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro już pewne ochłodzenie po opadach deszczu, które za chwilę nastąpią, a w części regionu południowej Wielkopolski już te opady deszczu się pojawiły i najpewniej w Kaliszu także w najbliższych chwilach mogą się pojawić. W nocy też trochę tego deszczu ma spaść. Jutro w ciągu dnia już bez opadów, z możliwymi nawet przejaśnieniami, ale ze znacznie niższą temperaturą, bo maksymalnie to ma być 17-18 stopni. Jutro powieje także umiarkowany wiatr z zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
5: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
4: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
6: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
4: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
7: O, tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
4: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
8: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
4: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
9: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
4: Wnioski można składać do końca listopada.
2: Sport!
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 500-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o 15:30 nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wenzheng z Jeną Rybakiną. Po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18:45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Vikingiem Stavanger. O 21:00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener Paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
10: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu. Nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
4: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 7 minut teraz już po 18:00.

I to była Agnieszka Chylińska na antenie Radia Centrum z piosenką Kiedyś do Ciebie wrócę. I takie słowa może nam powiedzieć lato. Kiedyś do nas wróci, bo od dziś do końca astronomicznego lata, no niestety

0: Ale zdradzę wam tę informację. Pozostało tylko 13 dni.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.
4: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Krzysztof Gałka na emeryturze, a kto w jego miejsce zostaje dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu? O tym powiemy już niebawem o godzinie 18.30. Zaprosimy także na wyjątkowe spotkanie z pianinem, które, uwaga, uwaga, będzie podróżować po ulicach Pleszewa. Szczegóły już niebawem.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: kinowy festiwal Młode Lwy.
2: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
2: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Reklama.
0: I gra muzyka.

0: 18.30 w tej chwili już na zegarach, czyli czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znamy nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa, a na koniec wyniki w sprawie konsultacji odnośnie Ostrowskiej Straży Miejskiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Marcin Jantas został nowym dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. O stanowisko ubiegały się dwie osoby. Powodem poszukiwania nowego dyrektora kaliskich drogowców było odejście z końcem lipca na emeryturę dotychczasowego wieloletniego szefa ZDM Krzysztofa Gałki.
3: Nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Miejskich miasto Kalisz ogłosiło w połowie lipca. Zainteresowani kierowaniem miejską jednostką odpowiedzialną za budowanie, remontowanie i utrzymanie dróg na złożenie ofert mieli 2 tygodnie. Zgłosiły się 2 osoby. O wyborze nowego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urząd Miasta Kalisza poinformował we wtorek 9 września. W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Marcin Jantas z Jarocina. Posiada on wymagane na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Kandydat wykazał się znajomością zasad, specyfiki oraz przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie BIP. Nowy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ukończył Politechnikę Radomską. Jest inżynierem elektroenergetykiem. Przez 10 lat pracował w prywatnych firmach z branży teletechnicznej. Później związał się z jednostkami samorządowymi w Jarocinie. Kierował Jarocin Sport, był prezesem zarządu w Szpitalu Powiatowym oraz w PWiK. Teraz będzie zarządzał drogami w Kaliszu. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Wędrujące pianino ponownie na ulicach Pleszewa. W ramach wydarzenia Ulicami Miasta na specjalnej platformie jedzie pianino, na którym zagrać może każdy.
4: Po raz kolejny wjeżdżamy naszym cudownym pianinem w przestrzenie miejskie. Wspaniała to jest idea, ponieważ razem wspólnie pleszewianie mogą razem z nami pomuzykować. To wydarzenie zbudowane jest wokół pięknych kobiet, które razem z nami współtworzą to działanie. Dr Maria Rutkowska i Madame Monika Matyjaszczyk.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury, która wraz z Fundacją Moniki Matyjaszczyk organizuje wydarzenie. Wędrujące pianino na ulicę Pleszewa wyjedzie jutro o 9:00. Początek trasy przy niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Pleszewie, później będzie przy Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Publicznych nr 2, a na koniec przy Zespole Szkół Publicznych nr 1.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Znamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Ich wynik pokazuje jednoznacznie, że mieszkańcy oczekują dużych zmian. W wielu szczegółowych kwestiach zdania są już jednak mocno podzielone.
5: W konsultacjach wzięło udział 428 mieszkańców. To stosunkowo niewiele, zwłaszcza że w niedawnej ankiecie dotyczącej akwaparku uczestniczyło ponad 3 razy więcej osób. Ostrowianie odpowiedzieli na 29 pytań dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej. Z odpowiedzi wyłania się wyraźny obraz oczekiwań dotyczących miejskiego systemu bezpieczeństwa, mówi Anna Woźnica z Ostrowskiego Urzędu Miejskiego.
6: Oczekujemy zmian w sposobie funkcjonowania miejskiego systemu bezpieczeństwa. Jedno z najważniejszych pytań dotyczyło tego, czy Straż Miejska przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. I tutaj wyniki są bardzo jednoznaczne. Tylko 72 osoby odpowiedziały zdecydowanie tak, 40 osób raczej tak. Z drugiej strony aż 103 osoby wskazały raczej nie, a 162 zdecydowanie nie.
5: W ankiecie pojawiło się także pytanie o możliwość likwidacji Straży Miejskiej, dodaje Woźnica.
6: 180 osób opowiedziało się za jej likwidacją, ale niewiele mniej, bo 161 osób wskazało na reformę i zmianę zakresu jej działania. I to bardzo ważne, bo pokazuje, że mieszkańcy nie mają jednego stanowiska.
5: Mocno wybrzmiała także kwestia dostępności służb i roli monitoringu miejskiego, podkreśla urzędniczka.
6: Aż 283 osoby uznały, że mieszkańcy powinni mieć możliwość zgłaszania interwencji Straży Miejskiej przez całą dobę. Jeszcze wyraźniejsze poparcie mieszkańcy wyrazili dla rozwoju monitoringu miejskiego.
5: Trzeba pamiętać, że konsultacje społeczne nie są referendum. Ich wynik nie jest automatycznie wiążący dla władz samorządowych. Jest jednak ważnym sygnałem dotyczącym oczekiwań społecznych mieszkańców. Ostrowianie chcą zmian w funkcjonowaniu miejskiego systemu bezpieczeństwa, w tym, a może nawet zwłaszcza, w funkcjonowaniu Straży Miejskiej. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
0: Już tylko 25 minut pozostaje do 19, więc tanecznym krokiem ten wieczór możemy rozpoczynać. Whitney Houston w głośnikach I Wanna Dance With Somebody.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Klein za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy, pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Co prawda jesień, taka kalendarzowa, dopiero za 2 tygodnie, to jesień organowa nieco wcześniej, bo to już w tę najbliższą niedzielę rozpocznie się 11. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego pod tytułem Jesień Organowa Chełmce 2026. Organizatorzy zaplanowali łącznie aż 3 koncerty oraz wydarzenia towarzyszące, jakimi będzie m.in. koncert edukacyjny z organami w roli głównej. No to dobrze, sprawdźmy w takim razie, jaki to pierwszy koncert czeka na tych, którzy chcieliby posłuchać, jak w tym roku zabrzmi jesień organowa w Chełmcach właśnie. 13 września Dominik Binter, baryton, oraz Michał Markuszewski na organach, a w programie m.in. utwory Mozarta czy Schuberta oraz improwizacje. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest wolny.
0: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Umarł król, niech żyje król. Dzisiaj odbyło się pożegnanie w Norwegii króla Haralda V. O tym więcej opowiemy niebawem, bo kolejna porcja informacji z Polski i ze świata już o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro nieco mniej, 18-17 stopni to na jutro temperatura maksymalna, więc koniec tego dobrego, jutro także trochę więcej chmur i w ciągu dnia już raczej bez opadów deszczu. Te mają pojawić się już niebawem także i w Kaliszu i w nocy na południu Wielkopolski, a jeszcze jutro powieje także umiarkowany wiatr z zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła $100 za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
6: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
7: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
5: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
8: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
5: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
9: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
5: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
4: Sport!
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
11: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
10: Rywalami Polaków w Sofii oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nund. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po 2 najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący w wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etap w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Galem.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dziwne to uczucie, trzeba przyznać, jeśli chodzi o tę rozpoczętą już Ligę Mistrzów, kiedy to Barcelona gra, a Szczęsny grzeje ławę, a Robert Lewandowski gra gdzie indziej u Hamburgeiros. Szkoda. Te piękne czasy, kiedy to Szczęsny bronił jednego za drugim, a Lewy strzelał. Niestety minęły na zawsze. Robbie Williams na początek tej godziny w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
5: I gra muzyka.

Lagoon i Break My Stride. Utwór, który brzmi cały czas bardzo, bardzo wakacyjnie, mimo że 9 września w kalendarzu środowy wieczór, który mam nadzieję bardzo miło spędza Adrianna, Aniela, Aurelia, Aureliusz, Dionizy, Franciszek, Grażyna, Jakub, Jan, Mikołaj, Piotr, jeszcze Sergiusz, ależ duże grono dzisiejszych solenizantów. Tak, gdyby wszyscy się zebrali, to wyszłaby z tego całkiem niezła impreza. Oczywiście wszystkich solenizantów pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jeśli takich znacie, jeszcze jest czas, możecie z życzeniami śmiało zadzwonić. 18 minut po godzinie 19.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od sąsiada. 12 września, sobota, amfiteatr w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. MZWN w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza od 15 do 19 na piknik Bezpieczny Sąsiad. W programie porady ekspertów i mnóstwo praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie. A na scenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski. Podczas pikniku dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będą rozdawane czujniki dymu lub czadu. 12 września, amfiteatr w Parku Miejskim. MZWN. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Z cyklu 50 na 51 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentuje
4: kinowy festiwal Młode Lwy.
3: Od 11 do 13 września w kinie Centrum 3 seanse. Arek, Mama, Panorama. Powiedz mi, co czujesz? Życie dla początkujących. Po seansach spotkania z reżyserami, scenarzystką i protoplastą bohatera fabuły. Filmowy festiwal Młode Lwy. Kino Centrum w Kaliszu przy Łaziennej 6.
5: Więcej na cks.kalisz.pl.
3: Organizatorem 50 na 51 jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. O szczegółach będzie okazja posłuchać niebawem, bo kolejna porcja informacji już o godzinie 19:30.

0: Aerosmith, prosto z wielkiej wody z przebojem Crying. To już za nami 19.30, teraz na zegarach czas na informacje z regionu, które przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Mniej dzieci w kaliskich szkołach podstawowych. Radny z zarzutami, groził mu nawet 8 lat więzienia, a na koniec ostrowski trener i kadra Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To pierwszy rok szkolny w Kaliszu, w którym naukę rozpoczęło zdecydowanie mniej uczniów niż w latach poprzednich. Od września w pierwszych klasach publicznych szkół podstawowych uczy się niespełna 850 dzieci.
3: W przedszkolach już z tym tematem od 2-3 lat na bieżąco jesteśmy, a pierwszy rok to jest rok, który niż dotyka szkoły podstawowe, jest ich mniej, w granicach 70 dzieci mniej niż w zeszłym roku szkolnym. Tak 950, 970, 900 dzieci mieliśmy. Mówimy tutaj o szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz. Jeszcze mamy dzieci też uczęszczające do szkół placówek niepublicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. W mieście są 24 szkoły podstawowe. Otwarto w nich w tym roku 37 oddziałów klas pierwszych, o 6 mniej niż przed rokiem.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wysyłając kobiecie wiadomości, uporczywie ją nękał. To wnioski prokuratury rejonowej po trwającym niemal 2 lata śledztwie, w którym podejrzanym jest lokalny samorządowiec. Mężczyzna to radny Rady Miasta i Gminy Kępno.
4: Prokurator rejonowy w Kępnie w toku prowadzonego postępowania na podstawie zgromadzonego materiału przedstawił 34-letniemu mężczyźnie zarzuty dotyczące zachowań, do których miało dochodzić pomiędzy sierpniem 2024 a grudniem 2024, a dotyczą one zachowania podjętego na uporczywym nękaniu poprzez wysyłanie wiadomości, czym wzbudzono u pokrzywdzonych poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia i istotne naruszenie prywatności. Czyn zakwalifikowany został jako uporczywe nękanie.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Maciej Meller z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Radny nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Kępnie nadal prowadzi postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Andrzej Urban to nie tylko trener koszykarzy Stali Ostrów, ale także jeden z asystentów Igora Milicicia w reprezentacji Polski, która jest rewelacją kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy długi czas byli niepokonani i są o krok od awansu na koszykarski mundial. Nie zmieniła tego faktu minimalna porażka z mistrzami świata i Europy, Niemcami. Mamy z pewnością najlepszą reprezentację od lat, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban, członek sztabu szkoleniowego polskiej kadry.
5: Mistrzostwa świata są na wyciągnięcie ręki, pozostały 4 spotkania i wystarczy jedno spotkanie wygrać. Myślę, że nikt sobie nie wyobraża, że w tej sytuacji drużyna nie wejdzie do Mistrzostw Świata. Od jakiegoś czasu pojawiła się moda na koszykówkę, moda na reprezentację i to na pewno bardzo cieszy, a ja bardzo jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny.
6: Najlepsza kadra od przynajmniej w XXI wieku, jeśli chodzi o personalia i grę, bo to naprawdę fantastycznie się ogląda tą drużynę.
5: No personalia myślę, że bywały lepsze, bo mieliśmy wtedy graczy NBA, Euroligi, teraz aż tak nie jest, ale jako drużyna na pewno to jest najlepsza reprezentacja XXI wieku oraz od bardzo dawna.
2: Reprezentacja Polski kolejny mecz rozegra 27 listopada w Gliwicach, mierząc się z Chorwacją. Jeśli wygra, zapewni sobie dopiero 3 w historii udział w koszykarskich Mistrzostwach Świata, które za rok odbędą się w Katarze. Kapitanem i gwiazdą reprezentacji jest pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Ponitka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia pięć minut pozostało teraz do godziny 20:00.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Słuchacze nie śpią, słuchacze czujni. Słuchacz Marcin informuje, że na Browarnej interwencja dwóch straży pożarnej, obecna też policja. W związku z tym niewielkie utrudnienia w ruchu. Pewnie da się ominąć, ale ostrożność warto zachować. Więc na Browarnej w tej chwili obecne dwa zastępy straży pożarnej. Kierowcy, jedźcie tamtędy ostrożnie. Dziękujemy oczywiście słuchaczowi za informację.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Nareszcie otwieramy sklep Teddy w Ostrowie Wielkopolskim. Teddy zaprasza na otwarcie nowego sklepu. Mamy świetne oferty, takie jak koszulka Philip Plain za 45 zł oraz gaz do balonów w niewiarygodnej cenie 70 zł. Wielkie otwarcie Teddy w ten piątek, Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Mamy w Polsce ważnego gościa. Przyleciał do nas ważna osoba z amerykańskiego Pentagonu, a minister obrony twierdzi, że najbliższe 48 godzin będą kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich. Ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Do tematu wrócimy o godzinie 20:00.

0: towards me.
1: Reklama. 45. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne, wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Organizatorzy: Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Oprawa florystyczna, Duże Centrum Kwiatowe Violetta, Janina Maślińska, Ostrów Wielkopolski. Kwiaciarnia z porcelaną Rosenthal, Krystyna i Robert Garbacz, Kalisz. Więcej na www.cki.kalisz.pl. Reklama.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro w ciągu dnia na termometrach już tylko 18 stopni, więc sporo ochłodzenie. Zmiana pogody nastąpi już tej nocy. Pojawią się opady deszczu, nieco silniejszy wiatr. No i jutro już o poranku znacznie chłodniej, w okolicach 13 stopni. Później wzrost, tak jak wspomniałem, maksymalnie do 18. Umiarkowany wiatr będzie nam towarzyszyć jutro przez cały dzień, wiejąc z zachodu. Zachmurzenie częściowe.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 20.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg. Nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu. Ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie z morą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
6: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
5: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
7: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
5: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu, Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
8: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
5: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
9: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
5: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz, godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
3: No to gramy po polsku, na taki ciepły dzień mrozu, jak znalazł, chociaż tych bardzo ciepłych dni przed nami już raczej niewiele. Mrozu i Thompson dokładnie w takim oto duecie z znanym przebojem.

0: To budka suflera na antenie Radiocentrum i sekretgodzinka.pl. Jak zawsze od poniedziałku do czwartku po 20 gramy tylko i wyłącznie po polsku. Cała godzina pełna polskich przebojów przed nami, teraz już Brodka.
1: Radiocentrum i godzinka.pl.

To Ignacy i Samoloty, a teraz zupełnie zmieniamy kierunek, jeśli chodzi o polską muzykę. Od nowości przenosimy się do lat 80., do połowy lat 80. Jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka, heavy metalu właściwie, zespół Turbo i Smak Ciszy.

0: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku. Reklama.
1: 45. jubileuszowy międzynarodowy festiwal Chopin w barwach jesieni. W Ostrowie i Antoninie od 17 do 20 września. Koncerty fortepianowe, recitale, koncerty kameralne. Wieczór muzyczno-poetycki Chopin w aksamicie nocy. Festiwal dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego, Gminy Przygodzice, Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.
2: Reklama.
0: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za kilka chwil kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. W nich między innymi posłuchamy o paliwach, bardzo drogich paliwach. Będzie także o jednym z odkryć naukowców, a szczegóły już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie do 18 stopni, zachmurzenie częściowe, ale w ciągu dnia już bez opadów. Te opady tylko dziś w nocy, do tego umiarkowany wiatr jutro powieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 21.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ropa najdroższa od miesięcy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania. Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżyła, wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl dr Jakub Bogucki.
6: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
5: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
7: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
8: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
7: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
9: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
7: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
5: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61, aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Od pięt do palców. Proszę bardzo, kto by pomyślał, że to taka ważna sprawa w kontekście ewolucyjnym. 4,5 minuty po godzinie 21 już teraz, a teraz zaczynamy.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: W głośnikach już teraz Paul Young. Every time you go away.

Jeden z największych przebojów zespołu Pearl Jam. Bardzo łagodna, ciepła ballada Jazz Breath. To już za nami 21 minut po godzinie 21. Takie utwory idealnie na tę porę dnia. Właściwie już nocy się nadają i świetnie się sprawdzają. Można ukoić wszelkie zszargane nerwy. No i temu służy program Wieczór Dobrze Nastrojony. Poza tym oczywiście świetne ponadczasowe brzmienia, tak jak ten przebój. Is This Love, Whitesnake?

0: i Robert Plant na antenie Radia Centrum w wieczorze dobrze nastrojonym. Na pewno w dobrych nastrojach są fani Barcelony, która rozgromiła dzisiaj w ramach Ligi Mistrzów drużynę z Rotterdamu, wygrywając aż 5-1. Poradzili sobie bez Roberta. Pierwsza Liga Mistrzów bez Roberta. No i występ Barcelony w tej lidze też bez Roberta, a szczęsny na ławce. No mimo tego wynik świetny oczywiście. Trwa także US Open, bez Igi Świątek też już, co prawda, ale młodziutka i niesamowicie zdolna Maria Andriewna prowadzi teraz 1-0 z tą, której wygrana w Stanach byłaby chyba najgłośniej świętowana, czyli z Coco Gauff. No cóż, niech wygra lepsza w takim razie, a my też gramy dalej, ale to oczywiście muzyka, ta najlepiej nastrojona na wieczór, a w głośnikach sam Sir Elton John.
1: Radio Centrum.
2: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

0: wieczór musi być dobrze nastrojony.
1: 7 minut zostaje do 22, a o 22 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Celem obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą jest awans na Igrzyska Olimpijskie. My do tego tematu wrócimy już niebawem, już za kilka chwil w kolejnej porcji informacji z Polski i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro maksymalnie do 18-17 stopni, więc chłodniej. Zdecydowanie chłodniej niż dziś. Zachmurzenie częściowe w ciągu dnia już bez opadów. Te opady jeszcze tylko tej nocy. Do tego umiarkowany wiatr jutro powieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 22.
2: "24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska."
4: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
5: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
4: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem popijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
6: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
4: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
7: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
4: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
4: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: 4 minuty już po 22:00. Zespół Tok Tok w głośnikach.

Paul Young, rozkołysał na antenie Radia Centrum 21 minut, teraz po godzinie 22, deszczowa noc i zmiana pogody. No, niektórych pewnie kolano boli i odczuwają i wiedzieli już to nieco wcześniej. I tacy meteopaci pewnie mają lepsze prognozy niż niejedna pogodynka. No ale wracając do muzyki, to na antenie Radia Centrum kolejna porcja świetnego grania. Zespół Nazaret już teraz w głośnikach. O 22.30 kropla wieczności. I ważna informacja dla słuchaczy Pawła Michaliszyna, audycji Wieczór Nie Tylko Rokowy. Dzisiaj audycji nie będzie, będzie za tydzień.

0: Kropla wieczności.
1: Zmagania z menopauzą. Kilka lat temu uczestniczyłem w sesji rozważań prowadzonych na pewnych warsztatach. Rozważaliśmy kwestię bólu i cierpienia. Pewien człowiek podzielił się z nami swoim bolesnym doświadczeniem kilku poprzednich lat, kiedy to jego żona doświadczała emocjonalnych wzlotów i upadków związanych z menopauzą. Nie było mu łatwo o tym mówić. W oczach innych mężczyzna ten nie jest nikim niezwykłym. Nie sprawia szczególnie olśniewającego wrażenia. Nie jest elokwentnym mówcą, pisarzem ani naukowcem. Ale w kulturze jednorazowych relacji, małżeństw wyrzucanych jak pomięte opakowanie po hamburgerze, w moich oczach człowiek ten jest bohaterem. Zważywszy na wszystko, z czym się zmagał, jakże łatwo byłoby mu zadbać o samego siebie. Jak łatwo byłoby odejść. Jezus powiedział: nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś kładzie swoje życie za przyjaciela. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Niepowtarzalny głos, niepowtarzalny artysta Sting, oczywiście to on na antenie Radia Centrum wieczorową porą, bo tak smakuje najlepiej jego muzyka. It's Probably Me w głośnikach. Niebawem 23 za 15 minut, wtedy też kolejna porcja informacji z Polski i ze świata, a tymczasem The Alan Parsons Project.

0: Beatlesi na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja za dziś już serdecznie dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia. Dobrej nocy.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Pogoda na jutro.
0: I zmiana pogody. Jutro chłodniej, maksymalnie 18 stopni, ale dość pogodnie z przejaśnieniami, bo bez opadów deszczu już. Te opady jeszcze tylko tej nocy. Jutro powieje także umiarkowany wiatr z zachodu.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Właśnie minęła 23. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ropa najdroższa od miesięcy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania. Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje. Ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
4: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
6: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
7: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
6: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
8: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
6: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
4: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61, aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.